Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: po polsku.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584
1: po reklamie. Poranek po polsku na 101,4 FM.

Sławek po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM. Wokół nas. WPP na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Od ponad 15 lat Zakład Pogrzebowy Credo służy Państwu pomocą w tych jakże smutnych chwilach. Zapraszamy do Zakładu Pogrzebowego Credo przy ulicy Okrzei 89. Telefon 664 121 828.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
0: Po reklamie.
4: Polsku.

0: Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Włocławek stał się miejscem ważnej debaty o przyszłości relacji międzynarodowej. Oraz Włower cieszy się dużym zainteresowaniem. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Podczas konferencji Miasto Przestrzeń dla Biznesu – Nowe możliwości polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej. Przedstawiciele samorządów, biznesów i różnych instytucji rozmawiali o tym, jak miasta mogą przyciągnąć inwestorów i tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi gospodarczemu. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Wszyscy mamy nadzieję, że ta brutalna napaść Rosji na Ukrainę się skończy i będzie można przystąpić do odbudowy tego ważnego przecież dla Europy kraju. A przy tej odbudowie no, mamy ambicje, żeby uczestniczyło jak najwięcej firm polskich, a my oczywiście we Włocławku chcemy, żeby przy tej odbudowie uczestniczyły firmy z Włocławka. I tutaj nie mówię tylko o firmach budowlanych, ale też tych produkcyjnych, przemysłowych. Zresztą ta współpraca przemysłu polskiego z przemysłem ukraińskim przed tą napaścią była dosyć silna, więc no, bardzo nam zależy na tym, żeby wzmocnić. Oczywiście konferencja odbywa się we Włocławku, no, ale ma charakter ponadregionalny, dlatego że jest współorganizatorem tej konferencji jest Polsko-Ukraińska Izba Przemysłowo-Handlowa.
2: Polska od lat pozostaje jednym z liderów współpracy z Ukrainą, mówi Dariusz Szymczycha, pierwszy wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.
4: Podaczy z Ukrainą w całej Unii Europejskiej. Jeśli spojrzymy na obroty handlowe Unii Europejskiej i Ukrainy, Polska stanowi 30% tych obrotów i jesteśmy po Chinach drugim partnerem handlowym Ukrainy. Nasze obroty w ubiegłym roku wyniosły ponad 15 miliardów dolarów i oczywiście mamy bilans dodatni.
2: Podczas konferencji nie zabrakło również rozmów na temat problemów, z jakimi mierzą się pracodawcy. Jednym z ciekawych

0: naprawdę zaczynają się przenikać i zaczynają tak naprawdę fajnie koegzystować i takie wydarzenie ma służyć temu, żeby ta współpraca rzeczywiście była sprawniejsza i żeby rzeczywiście nasza lokalna gospodarka też na tym korzystała. Tak naprawdę w momencie, kiedy mamy takie duże problemy demograficzne, kiedy brakuje rąk do pracy, kiedy w zasadzie jesteśmy najbardziej starzejącym się społeczeństwem w całej Unii Europejskiej, potrzebujemy tej współpracy, potrzebujemy wymiany i kulturowej, i know-how i generalnie też na bazie tych biznesowych rozwiązań. Dlatego my jako chociażby Urząd Pracy też chcemy być takim partnerem dla biznesu i takiego międzynarodowego.
1: Wspólne poszukiwanie możliwości pomiędzy przedsiębiorcami a zagranicznymi partnerami to nie tylko szansa dla biznesu, ale i dla całego regionu. Wraz z nadejściem wiosny na ulicę Włocławka powróciły Włowery. Mieszkańcy ponownie mogą korzystać z miejskich rowerów, które za pomocą aplikacji w telefonie są dostępne niemal na wyciągnięcie ręki. Statystyki pokazują, że ten środek transportu cieszy się dużym zainteresowaniem. Mówi Jarosław Połanecki, prezes spółki Baza.
2: Szanowni Państwo, bardzo nas cieszy to, jak włocławski rower Włower sprawuje się wśród mieszkańców na ulicach naszego miasta. Statystyki są jednoznacznie pozytywne i mówią o tym, że mamy ponad 8 tysięcy użytkowników już zarejestrowanych, ponad 55 tysięcy przejechanych kilometrów i ponad około 15 tysięcy wypożyczeń Włoweru od 31 marca do końca maja.
1: Jak widzimy, Włowery to wygodna, ekologiczna i coraz popularniejsza alternatywa dla codziennych podróży po mieście.
3: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Ogłoszenie płatne.
4: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Koziróg Leśny, w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
3: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
5: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
6: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy Twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
5: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
6: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
5: To co, chodzimy do gry?
6: Pewnie. Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
7: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
6: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
7: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
6: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Po reklamie.
8: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
3: Po polsku na 101,4 FM.

0: Włocławek po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101,4 FM.
1: Witam Państwa serdecznie. Dziś moimi Państwa gościem jest Jarosław Płanecki, prezes spółki Baza. Dzień dobry, witam serdecznie,
2: dobry,
1: panie prezesie.
2: Witam Państwa.
1: Panie prezesie, o targowisk miejskich, bo tam wzmożony ruch, wiosna, więc same nowalijki przyciągają zarówno tych kupujących, jak i tych, którzy swoje uprawy sprzedają. W ostatniej naszej rozmowie mówił Pan o tym, że pewne jest to, że targowisko przy ulicy Kaliskiej nie zniknie i ono nie znika. Wręcz przeciwnie, zaczynają się tam pierwsze drobne inwestycje.
2: Tak, chcę powiedzieć, że na obu targowiskach, tak jak pani wspomniała, ruch jest już wzmożony, już taki typowo sezonowy i to bardzo cieszy. Na pewno tych, którzy tam są przedsiębiorcami, ale także nas, spółkę Baza i myślę, że mieszkańców, że mają już gdzie przyjść w ten wiosenny czas. I zaczynając od ulicy, targowiska przy ulicy Kaliskiej. Tak, w tym roku już będziemy niedługo już finalizować zakup i wymianę nowego takiego konteneru biurowo-sanitarnego. Ten, który teraz jest, to służy już ponad 20 lat, więc wymaga
1: najwyższa
2: wymiany.
1: Pora.
2: Tak, już najwyższa pora. Będziemy także wymieniać drugą część oświetlenia na LED-owe na targowisku przy ulicy Kaliskiej oraz chcemy założyć taki monitoring, który będzie również służył jako taka ogólna kamera na stronie internetowej spółki Baza. Będzie można po prostu obserwować to, co się dzieje na targowisku przy ulicy Kaliskiej.
1: Na przykład zobaczyć, czy nasz ulubiony dostawca pojawił się już i można pójść na
2: zakupy. Tak, czy w daną na przykład pogody jest sporo handlujących, czy nie? No, są różne takie nurtujące pytania, być może ludzi, którzy chcieliby się wybrać, ale nie wiedzą, czy warto i tak dalej, więc myślę, że to będzie taka normalna, fajna rzecz, no. Jeżeli chodzi o targowisko przy ulicy Związków Zawodowych, no to tu też, wiadomo, jest to takie wiosenne ożywienie i udało nam się w tak zwanym międzyczasie, czyli od ostatniej naszej rozmowy z panią redaktor.
1: Wtedy pan nie chciał zdradzać szczegółów, tak, nic o nich powie.
2: Tak, tak. Zgłosił się do nas przedsiębiorca działa sportowy, pan Robert Osmulski z klubu bokserskiego Champion i zawarliśmy umowę na wynajem góry hali numer 1 i tam teraz pan Robert prowadzi swoją działalność, funkcjonuje klub bokserski Champion. Także to się udało i z rozmów także na targowisku, bo na targowisku bywam dość często przy związkach zawodowych, no ludzie właśnie już to zauważają i mówią, że dzięki też temu, że ta akurat działalność jest, spowodowała, że jest większy ruch młodzieży przede wszystkim, tak? I to są same plusy. Ładnie pan Robert napisał na Facebooku, że ożywiamy włocławskie targowisko i to było no, sedno tego, co ja też sądzę o tym, że udało nam się...
1: Czyli sport na włocławskim targowisku, czemu nie? Hala stała pusta, a czy jest pomysł, bo no, to jest tylko część zagospodarowana tej przestrzeni, która jest do wykorzystania. Co dalej? Bo skoro nie handlujący, no to właśnie może zupełnie inna działalność.
2: Tak, na razie nie jest to sfinalizowane, ale cały czas jesteśmy jakby w działaniu. Jestem w działaniu, jestem w kontakcie. Nawet trochę się uśmiecham, bo państwo, którzy teraz są przedsiębiorcami na targowisku przy ulicy Związków Zawodowych, po tym jak ja już pójdę, to do moich pracowników nieraz taki wyrażają troszeczkę niepokój, a co się będzie działo, a czy my tu znikniemy, bo prezes przyszedł i z tą czy z inną osobą przeszedł się po targowisku, tu coś opowiada, tu coś pokazuje, czy coś się szykuje dobrego, czy my będziemy musieli się właśnie jakoś ograniczyć, więc uspokajam na razie, owszem, rozmawiam przynajmniej z kilkoma przedsiębiorcami o tym, co moglibyśmy jeszcze zrobić tutaj na hali, ale na pewno nie kosztem tego, że to targowisko będzie po prostu...
1: Zniknie pierwotne jego przeznaczenie.
2: Tak jest, że tu znikną handlujący i zniknie targowisko. Na pewno są działania, które mają to właśnie na celu, żeby coraz więcej ludzi tutaj za te mury, niestety mury, przychodziły.
1: Jeszcze na chwilę wróćmy do targowiska przy ulicy Kaliskiej, bo tam pojawił się taki pomysł, on zdaje się jest cały czas konsultowany i jeszcze ostateczna decyzja nie zapadła, dotyczący całkowitego lub częściowego zadaszenia tych stanowisk osób sprzedających.
2: Tak. Ja przyznam, że osobiście mam z tym troszeczkę taki problem, że te właśnie opinie są takie bardzo rozbieżne, tak? Duża część osób mówi, że byłby to może i dobry pomysł, ale zaraz spotykam się z równie dużą częścią, która mówi, że absolutnie zabieranie takiej trochę przestrzeni, tego nieba, pewnie filarów i tak dalej, nie byłoby czymś właściwym. Pomału temu. Ja jakby kroczę do tego, żeby podjąć ostateczną decyzję. W tym roku na pewno nic się nie wydarzy. Jeżeli w ogóle pójdzie to w kierunku tego, że jakaś forma zadaszenia będzie, to raczej, żeby przymierzyć się, co to mogłoby być, żeby właśnie jakby spowodowało jak najmniejsze straty dla tego targowiska, jeżeli chodzi o miejsce.
1: A jakby tak podzielić? Pół targowiska zadaszone, pół pozostawione w wolnej przestrzeni, wszyscy zadowoleni. Taka opcja też istnieje, czy nie bardzo?
2: Właściwie nie. Opcja jest taka, że nie wiadomo, czy wszyscy byliby zadowoleni, po prostu. Nie wiem, jaka część by chciała zostać pod dachem i jaka na wolnej przestrzeni. Trudno to jest do określenia. Później być może znowu by było tak, że są nierówne traktowanie, może by musiały być też różne koszty tych pod dachem. Raczej kompleksowe rozwiązanie.
1: Dziękuję bardzo, panie prezesie. Proszę państwa, mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie będziecie państwo na bieżąco z tym, co dzieje się w tych miejscach, którymi zarządza spółka Baza. Jarosław Pułanecki, prezes spółki, był moim i państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz.
2: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
0: To jest temat na 101,4 FM. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 4. Kontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
2: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
3: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
0: Po reklamie. Reklama.
4: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też? Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
5: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, Twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12, B 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
6: Magia Teatru na Starym Rynku już 19 czerwca. Zapraszamy na prezentację 9 teatrów ulicznych. Widowiska pełne emocji, efektów specjalnych. Będzie tajemniczo i bajkowo. Rozpoczynamy o godzinie 15:00. W świat starej zagrody i dawnej remizy strażackiej przeniesie nas Teatr Wagabunda. Na Starym Rynku wystąpią teatry z całej Polski. Punktem kulminacyjnym będzie wieczorny spektakl Siewca z elementami fire show. Bądźcie z nami 19 czerwca na Starym Rynku. Szczegóły na teatrwloclawek.pl.
0: Po reklamie. Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: No to witamy Was bardzo serdecznie, ruszamy z kolejnym kinowym wtorkiem, a my tradycyjnie sprawdzamy najciekawsze premiery.
2: Tak jest. I zaczynamy od filmu, który już samym opisem potrafi uruchomić wyobraźnię. Dzień objawienia.
1: No powiem Ci, że czasem jedno pytanie wystarczy, żeby zrobić klimat, a tutaj właśnie od pytania wszystko się zaczyna. No co byś zrobił, gdyby ktoś udowodnił Ci, że nie jesteśmy sami we wszechświecie?
2: I nie chodzi o teorie z internetu czy niewyraźne zdjęcia, tylko o sytuację, w której dostajesz niepodważalny dowód.
1: Właśnie dlatego ten film zapowiada się tak ciekawie, bo to nie jest tylko historia o kosmosie, to bardziej opowieść o tym, jak ludzie reagują na coś, co może całkowicie zmienić ich spojrzenie na świat.
2: Jedni byliby zachwyceni, inni spanikowaliby od razu, a jeszcze inni pewnie nie uwierzyliby nawet wtedy, gdyby zobaczyli wszystko na własne oczy.
1: No i tutaj dochodzimy do nazwiska, które od razu zwraca uwagę. Reżyserem filmu jest Steven Spielberg,
2: czyli człowiek, który od lat udowadnia, że potrafi opowiadać wielkie historie w taki sposób, że widz siedzi w fotelu i nie chce oderwać wzroku od ekranu.
1: No zwłaszcza, gdy w grę wchodzą tajemnice, nieznane zjawiska i pytania większe od nas samych.
2: Mam wrażenie, że to będzie właśnie taki film. Z jednej strony widowiskowy, a z drugiej skłaniający do zastanowienia się, jak wyglądałby świat po takim odkryciu.
1: No bo często mówimy o kontakcie z inną cywilizacją jak o czymś fascynującym, ale gdyby naprawdę do niego doszło, to wielu ludzi mogłoby poczuć zwyczajny strach.
2: I właśnie ten strach przed nieznanym od zawsze działał w kinie najlepiej.
1: No do tego mamy ponad 2 godziny seansu, więc wygląda na to, że twórcy chcą zabrać widzów w naprawdę dużą i rozbudowaną historię.
2: Jeżeli lubicie kino science fiction, tajemnice kosmosu i filmy, które zostawiają człowieka z pytaniami jeszcze długo po wyjściu z sali, no to warto zwrócić uwagę na ten tytuł.
1: No Dzień Objawienia trafia do kin już 12 czerwca i może być jedną z najgłośniejszych premier najbliższych tygodni. A teraz coś dla najmłodszych widzów i ich rodziców.
2: Od 5 czerwca w multikinie ruszyły poranki z Puciem, czyli spotkania z bohaterem, którego doskonale ale znają dzieci z książek i bajek.
1: I to nie jest jeden odcinek, tylko kilka różnych historii. Będzie zabawa w deszczowy dzień, gotowanie konfitur, wizyta u dentysty, plac zabaw czy pierwsze kroki ku samodzielności.
2: Czyli zwykłe dziecięce sytuacje, ale pokazane w taki sposób, żeby bawiły i jednocześnie czegoś uczyły.
1: No Pucio pokazuje, jak radzić sobie z emocjami, jak dzielić się z innymi, rozwijać wyobraźnię i odkrywać świat krok po kroku.
2: A co ważne, poranki są przygotowane specjalnie dla najmłodszych. Jest ciszej niż na standard seansach, nie ma bloków reklamowych, a przed pokazem pojawia się interaktywna zabawa na ekranie.
1: Do tego każdy mały widz dostaje kolorowankę, więc przygoda z Puciem nie kończy się tylko po wyjściu z kina.
2: Całość trwa niecałą godzinę, więc to idealna propozycja nawet dla dzieci, które dopiero zaczynają swoją przygodę z dużym ekranem.
1: No a więc jeżeli szukacie pomysłu na rodzinne przedpołudnie, no to poranki z Puciem mogą być strzałem w dziesiątkę. No a teraz coś dla fanów muzyki, K-popu i śpiewania na całe gardło. W multikinie pojawi się wyjątkowe wydarzenie. K-popowe łowczynie demonów. Karaoke.
2: I tutaj uwaga. To nie jest zwykły seans. To wersja karaoke, więc można śpiewać razem z bohaterkami największe hity z filmu.
1: Historia opowiada o 3 gwiazdach K-popu. Rumi, Mirze i Zoe. Na scenie są idolkami uwielbianymi przez tysiące fanów, ale gdy gasną reflektory, mają jeszcze jedno zadanie.
2: Bo poza koncertami walczą z nadnaturalnymi zagrożeniami i chronią swoich fanów przed demonami.
1: No czyli mamy połączenie muzyki, akcji, fantastyki i kolorowego świata K-popu.
2: A największą atrakcją jest to, że podczas seansu widzowie mogą aktywnie uczestniczyć w zabawie i śpiewać razem z bohaterkami.
1: Także jeżeli po obejrzeniu jakiegoś filmu nucicie sobie piosenki pod nosem, to teraz będzie okazja zrobić to na dużym ekranie i bez żadnych wymówek.
2: K-popowe łowczynie demonów. Karaoke. W multikinie tylko od 10 do 18 czerwca, więc wydarzenie dla fanów, którego nie warto przegapić.
1: Warto zajrzeć na stronę multikina i sprawdzić zakładkę wydarzenia specjalne.
2: Bo tam naprawdę jest w czym wybierać. To nie tylko filmy, ale też koncerty największych gwiazd na wielkim ekranie. Spektakle teatralne, opera, balet czy widowiska pełne akrobatyki i efektów specjalnych.
1: No są także kultowe nocne maratony filmowe, czyli propozycja dla tych, którzy potrafią spędzać całą noc w kinie.
2: Do tego kino na obcasach, projekcje filmów festiwalowych, kultowe kino, które pozwala wrócić do największych klasyków, a także seanse anime dla fanów japońskich produkcji.
1: Można obejrzeć również koncert ulubionego artysty, spektakl prosto z renomowanej sceny teatralnej albo operę bez wyjeżdżania z miasta.
2: Krótko mówiąc, jeżeli ktoś myśli, że w multikinie są tylko premiery filmowe, no to może się mocno zdziwić.
1: Dlatego już teraz warto zajrzeć do zakładki wydarzenia specjalne, bo może... Dlatego warto zajrzeć sobie do zakładki wydarzenia specjalne, bo być może znajdziecie tam coś, czego wcześniej w ogóle nie planowaliście zobaczyć. Dlatego już teraz warto zajrzeć do zakładki wydarzenia specjalne, bo może... Dlatego warto zajrzeć sobie do zakładki wydarzenia specjalne, bo być może znajdziecie tam coś, czego wcześniej w ogóle nie planowaliście zobaczyć.
0: Wokół nas. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
2: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chotcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
0: Po reklamie.
3: Po polsku.

0: Sławek po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
2: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Izbicja Kujawska stawia na rozwój i poprawę jakości życia mieszkańców. Oraz zbliżają się dni Włocławka. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Pierwsza połowa roku w Izbicy Kujawskiej upływa pod znakiem intensywnych inwestycji. Mieszkańcy już mogą korzystać z części zrealizowanych projektów, szczególnie z tych związanych z infrastrukturą drogową. A to dopiero początek zmian.

0: Jest to ulica Augustowska, odcinek o długości ponad 800 metrów, ale przebudowany kompleksowo z odpowiednimi wymogami dotyczącymi projektu, czyli elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mam tutaj na myśli chodniki, ścieżkę pieszo-rowerową, przejścia dla pieszych odpowiednio oznakowane, odpowiednio oświetlone. Mam nadzieję, że ta droga przede wszystkim będzie się podobać, ale i będzie bezpieczna dla mieszkańców, dla użytkowników, którzy po tej drodze będą jeździć, dla uczestników ruchu rowerowego i ruchu pieszego. No jest to inwestycja, która była oczekiwana od wielu lat. Ale z tego samego programu w tym roku zostanie również przebudowana droga w miejscowości Podtymień. Tak de facto to jest droga, która znajduje się na Izbicy, w takiej nowej części Izbicy, nowej dzielnicy.
1: Ważna w rozwoju lokalnej służby zdrowia jest nowoczesna baza rehabilitacyjna. Inwestycje nie omijają również strefy wypoczynku i sportu. Nad miejską plażą powstało nowe molo, które już stało się atrakcyjnym miejscem spacerów. To jednak nie koniec planów. Władze przygotowują się do modernizacji stadionu. Inwestycje realizowane w Izbicy Kujawskiej pokazują, że miasto stawia na rozwój i poprawę jakości życia mieszkańców. 2 tygodnie pełne muzyki, spotkań i wyjątkowych wydarzeń. Włocławek szykuje się na swoje święto. Przed mieszkańcami koncerty największych gwiazd, widowiskowe spektakle teatrów ulicznych i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. W parku na Słodowie wystąpią legendy polskiej muzyki, m.in. Paktofonika i T-Love. Nie zabraknie także artystów młodego pokolenia, wśród nich bracia Kacperczyk i Fukaj, których koncerty wyprzedają się w całym kraju. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Dni Włocławka już kolejny rok z rzędu odbywać się będą właściwie przez 2 tygodnie. Szereg imprez, począwszy od spotkania autorskiego z panią Katarzyną Żak w Miejskiej Bibliotece Publicznej, przez 30-lecie zespołu Classic, zakończenie roku artystycznego zespołu Happy Kids, przez noc świętojańską w parku na Pompce 21 czerwca, przegląd teatrów ulicznych na Starym Rynku i fire show, po dużą imprezę muzyczną, czyli Festiwal Nowej Muzyki. Tutaj wystąpi Paktofonika, Fukaj oraz bracia Kacperczyki, a kolejnego dnia wystąpi zespół Pull the Wire, Myslowic oraz T-Love.
1: Muzyczne emocje to jednak nie wszystko. Na mieszkańców będą czekać animacje i warsztaty przygotowane przez instytucje kultury. Najbliższe tygodnie będą również okazją do spotkań z internetowymi twórcami. Do miasta przyjedzie AJ, jeden z najpopularniejszych influencerów związanych z tematyką fitness i sportów walki. Gościem wydarzenia będzie również Tytus Chmielewski, włosławianin, który zabłysnął m.in. wyprawą przez Japonię. Na finał święta scena będzie należeć do lokalnych artystów. To właśnie oni pokażą swój talent przed szeroką publicznością. Pierwsze wydarzenia rozpoczną się już 14 czerwca. Dlatego warto zarezerwować ten czas i stać się częścią tego niezwykłego miejskiego święta.
3: Słuchacie Pulsu Włocławka. Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
4: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20

0: kochanie. Reklama.
1: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10, 54 413 70 10, 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
0: Po reklamie. Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
3: Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
4: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski. Moim i Państwa gościem jest pan Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Dzień dobry.
5: Witam wszystkich serdecznie.
4: Znajdujemy się, jak widać, nie w studio, tylko na stopniowodnym we Włocławku. Nie jesteśmy tutaj bez przyczyny, zostały złożone kwiaty.
5: Tak, to miejsce wymaga pamięci, ono woła o pamięć, o sprawiedliwość, o pokój, o życie, o to, co walczył ksiądz Jerzy. No i nie mogło od marszałka województwa, który reprezentuje nasz region, nie być tutaj w dniu naszego święta, które obchodzimy właśnie w tym roku we Włocławku, ponieważ ksiądz Jerzy nie tylko dla Polski, ale również może w sposób szczególny dla naszego regionu jest postacią, która jednoczy i nadaje tożsamość naszemu regionowi. Przecież krzyż, który oddali, jest krzyżem poświęconym w 91 roku przez papieża Jana Pawła II, który w Kruszynie odprawiał mszę świętą i wspomniał o księdzu Jerzym jako naszemu bohaterowi, ale też osobie, która już wówczas wiedzieliśmy, została naznaczona jako ta, która będzie beatyfikowana. Więc ksiądz Jerzy w sposób szczególny też opiekuje się naszym województwem i dodam, że szlak dni męczeństwa, który zakończył jego życie, rozpoczął się w Bydgoszczy, wiódł przez Górsk, Toruń i zakończony został tutaj we Włocławku na Tamie. To oznacza, że te trzy miasta kiedyś przecież, które funkcjonowały jako stolice odrębnych województw, dziś połączone mają ogromną odpowiedzialność za tę spuściznę i wartości, które głosił ksiądz Jerzy. Dlatego jestem z tej delegacją w dniu tak ważnym, uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu naszego święta tu na Tamie, aby oddać hołd, pomodlić się za przyszłość naszego regionu. Jest to nasz obowiązek i czynimy to, ponieważ ksiądz Jerzy na pewno cieszy się z naszej wolności, ale jako memento zawsze musimy pamiętać, że złe rzeczy nie odpuszczają i musimy uważać na stan, kondycję naszej demokracji, abyśmy jej nie nadużywali, aby nasza wolność nie była zużywana, abyśmy nigdy nie musieli przeżywać tego, co w latach 80. Ja osobiście również tej traumy, przecież nie tylko ze względu na śmierć księdza Jerzego, to morderstwo, wykonano egzekucję przez aparat władzy. To jest nieprawdopodobne, że na naszych oczach władza zleciła morderstwo obywatela, mieszkańca tylko dlatego, że chciał dobra wspólnego i walczył o naszą Polskę, o naszą wolność, o solidarność.
4: Panie marszałku, wspominał pan święto województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to cykl imprez. Byliśmy we Włocławku. Wielka impreza. Mimo pogody zgromadziła tłumy mieszkańców nie tylko Włocławka, ale też całego regionu. Jakie dalsze plany, bo też inne miasta będą oczywiście uczestniczyły w święcie województwa?
5: No już część za nami, ale w każdym mieście prezydenckim tak zwanym odbywają się takie koncerty jak we Włocławku, wcześniej w Toruniu, a przed nami jeszcze Inowrocław, Grudziądz i Bydgoszcz. Więc trzy duże wydarzenia. Jeśli ktoś z państwa nie zdążył być we Włocławku, zapraszamy jeszcze, sprawdźcie w internecie, w której godzinie i w jakim miejscu będą się te koncerty, bo to są naprawdę fantastyczne spotkania z artystami, o których na co dzień podziwiamy, a uświetniają nasze uroczystości. Fajnie, że potrafimy się bawić, być razem pod wspólnym kujawsko-pomorskim niebem.
4: Panie marszałku, już na zakończenie zapytam. Temat Filharmonii we Włocławku. Początkowo te plany zakładały, że powstanie ona na skrzyżowaniu ulicy Tumskiej i 3 Maja. Jednak ta lokalizacja ma zostać docelowo zmieniona, rozumiem.
5: Musimy ostatecznie ustalić, spotkali z prezydentem, z władzami miasta. Proszę mnie dzisiaj jeszcze nie pytać o szczegóły. To jest wielki projekt, który musi dojrzeć. Chyba, tak jak pan redaktor powiedział, bliższy sercu będzie taki, który zlokalizuje nową filharmonię we Włocławku nad Wisłą. Wciąż wracamy do Wisły, proszę zwrócić uwagę, która jest przepiękna tu we Włocławku. Chcę ją pokazać również i wzmocnić funkcje kulturalne Włocławka poprzez filharmonię, ale poprzez jej unikatowość. Wyobraźmy sobie nad Wisłą filharmonię we Włocławku, a może tak się stać, więc będzie wyjątkowa pod każdym względem w Polsce, ponieważ takich lokalizacji chyba nie ma. Może są podobne, ale na pewno nie nad naszą królową rzeką.
6: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był pan Piotr Saubecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Dziękuję również serdecznie i pozdrawiam wszystkich.
3: To jest temat na 101 i 4 FM. Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Uwaga na burze, ulewy i grad. Są ostrzeżenia pogodowe. Potem makabryczne odkrycie pod Rzeszowem. Dziś możliwe zarzuty. Nasi siatkarze stracili prowadzenie w światowym rankingu. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Uwaga na burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 11 województw. Chodzi o dolnośląskie, lubuskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie i o północną część województwa opolskiego. Alerty zaczną obowiązywać po południu, będą ważne do nocy. Burzą będą towarzyszyły silny opad deszczu, mocny wiatr, a miejscami grad. Najprawdopodobniej dziś patomorfolożka z Rzeszowa może usłyszeć zarzuty. To efekt makabrycznego odkrycia w Lutoryżu na Podkarpaciu, gdzie na działce, która poprzednio należała do 57-letniej Magdaleny H., robotnicy natrafili na zakopane szczątki ludzkich płodów. Marcin Starzec.
2: A wszystko wyszło na jaw podczas prac budowlanych, które zlecili nowi właściciele domu odkupionego przez nich od Magdaleny H. Robotnik pośród bloczków parafinowych i szkieł mikroskopowych natrafił na szczątki płodów ludzkich w różnej fazie rozwoju. Prokuratura potwierdza na razie 29 płodów, ale prokurator Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie zastrzega, że liczba najprawdopodobniej wzrośnie.
3: Kontynuowane jest zabezpieczanie kolejnych śladów, kolejnego materiału dowodowego.
1: Patomorfolożka Magdalena H. została zatrzymana wczoraj w Zamościu. Może usłyszeć zarzuty zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów. Za to drugie przestępstwo grozi nawet 12 lat więzienia. W weekend i w poniedziałek ceny maksymalne na stacjach będą nieco wyższe niż wczoraj. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii litr 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 4 grosze. To skok o 6 groszy, a o 3 grosze droższy jest diesel. Maksymalnie może kosztować 6,40. Nasi siatkarze po wczorajszej porażce z Japonią 2-3 w Lidze Narodów w chińskim linii stracili po 4 latach prowadzenie w światowym rankingu. Na czele listy zastąpili ich Włosi. Jutro na zakończenie turnieju w Chinach Polacy zmierzą się z Ukrainą.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: I słońce i chmury, do tego przelotne opady deszczu. Spodziewajcie się też burz, lokalnie z gradem. Najmocniej ma padać na północy, maksymalnie na termometrach od 18 do 21 stopni, no ale w rejonach podgórskich i nad morzem zaledwie 16.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Reklama.
7: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
8: Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
9: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
10: Po reklamie. Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Ogłoszenie płatne.
1: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Kozi Róg Leśny w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
0: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
0: Po reklamie. Włocławek po polsku. To jest audycja Wokół nas. Na 101 i 4 FM.
3: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. A naszym gościem jest dzisiaj pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Porozmawiajmy dzisiaj o bezpiecznym stosowaniu leków. Wiadomo, że sięgamy po leki po to, aby dobrze się czuć, aby odzyskać zdrowie, ale leki należy stosować zachowując pewne zasady. No właśnie, co kryje się pod pojęciem bezpiecznego stosowania leków? I jakie są główne cele farmakoterapii?
4: Bezpieczne stosowanie leków to proces przyjmowania preparatów leczniczych w taki sposób, który maksymalizuje ich skuteczność terapeutyczną, jednocześnie minimalizując ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Czyli główny cel bezpiecznej farmakoterapii jest taki, aby lek był skuteczny i oczywiście nie szkodził. Ponieważ jak wiemy, leki to substancje chemiczne, które oprócz tego, że korzystnie wpływają na leczenie naszych schorzeń, to również niestety mogą dawać czy to powikłania, czy skutki uboczne. Dlatego podczas stosowania leków należy zachować ostrożność, aby terapia oprócz tego, że będzie skuteczna, była również bezpieczna dla zdrowia i naszego życia. Dotyczy to zarówno tych leków, które są ordynowane na receptę przez lekarza, ale także leków, które kupujemy bez recepty, a także suplementów diety.
3: Powiedzmy teraz, jakie są podstawowe zasady tego bezpiecznego stosowania leków, aby osiągnąć jak najlepszy skutek, cel i nie zaszkodzić sobie.
4: Tych kluczowych zasad bezpiecznego stosowania leków jest kilka. Zacznijmy może od tego, że przed użyciem zawsze należy zapoznać się z treścią ulotki dołączoną do opakowania. Leki przechowujmy w oryginalnych opakowaniach zgodnie z zaleceniem producenta. Jeśli przyjmujemy jakiekolwiek leki na stałe, czy też mamy jakieś alergie na jakieś substancje chemiczne, informujmy na wizycie lekarskiej o tym właśnie naszego lekarza, aby mógł tak dobrać leki, aby nie wchodziły w reakcje z innymi substancjami. Nie stosujmy leków po upływie daty ważności. Również nie pożyczajmy sobie leków nawzajem, czyli my nie pożyczajmy leku, ale też nie pożyczajmy od nikogo, ponieważ nie zawsze jest tak, że ten lek, który pomógł komuś, również pomoże nam, a może uczynić więcej szkody niż pożytku. No i taka główna zasada, za którą ja optuję, to jest to, aby nie kupować leków z niepewnych źródeł, czyli gdzieś na straganach, w sklepikach. Jeśli już chcemy nabyć lek w aptece internetowej, niech to będzie taka sprawdzona apteka internetowa. Ja oczywiście cały czas jestem za tym, aby nabywać leki w aptece stacjonarnej, ponieważ tutaj właśnie są monitorowane wszystkie warunki przechowywania leku, czyli temperatura, wilgotność, daty ważności, ale jest również personel fachowy, który służy swoją pomocą, wiedzą fachową. Oczywiście, który ten preparat wyda na pewno prawidłowo. No i udzieli nam wszelkich wskazówek dotyczących terapii.
3: Przejdźmy teraz do interakcji, jakie mogą wystąpić pomiędzy substancjami, które stosujemy i na przykład płynami, którymi lek popijamy. O czym należy pamiętać, aby to stosowanie leków było bezpieczne?
4: Interakcje leków to takie wzajemne oddziaływania między różnymi substancjami leczniczymi lub między lekiem a ziołami, na przykład pokarmem czy też napojami, które mogą albo osłabić albo nasilić działanie leku, ale mogą również doprowadzić do niebezpiecznych skutków ubocznych. Dlatego samodzielnie nie łączmy wielu leków. Jeżeli przyjmujemy leki, to o czym wcześniej wspomniałam, mówmy o tym na wizytach lekarskich, aby nie doprowadzić do interakcji. Im więcej leków przyjmujemy, szczególnie dotyczy to pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji między kilkoma substancjami działającymi w tych lekach. Równie niebezpieczne są interakcje między właśnie pożywieniem a lekami. Istnieją takie grupy leków, które na przykład łączą się z wapniem, a dużo wapnia znajduje się na przykład w nabiale i przy tych lekach nie powinniśmy spożywać nabiału. No i oczywiście to, o czym...
3: Ale przepraszam, w ogóle nie spożywać nabiału, czy też w określonym czasie od przyjęcia leku?
4: Najczęściej stężenie leku we krwi pozostaje jeszcze przez kilka dni od momentu zakończonej terapii. Dlatego ja wystrzegałabym się przyjmowania jeszcze przez kilka dni od zakończonej terapii, starałabym się jednak unikać tego nabiału, aby nie doprowadzić do tych interakcji. Oprócz tego, również, tak jak wspomniałam, zioła, które są z natury bardzo bezpieczne, jednak na przykład bardzo dużo reakcji z lekami wchodzi dziurawiec, dlatego też trzeba unikać picia dziurawca przy wielu lekach. No i napoje, czyli popijajmy leki gotowaną wodą. Nie popijajmy kawą, herbatą, mlekiem, alkoholem, ale także sokami, a szczególnie sokiem grejpfrutowym, który również ma takie właściwości łączenia się z substancjami leczniczymi i unieczyniania tych substancji, co może pogłębić naszą chorobę.
3: Powiedzmy na koniec, jak bezpiecznie przechowywać leki, aby zachowały swoje właściwości lecznicze, aby nas leczyły, pomagały, a nie szkodziły i nie traciły swoich walorów medycznych.
4: Leki, które przechowujemy w domu, a najczęściej przechowujemy je w domu, powinniśmy przechowywać w suchym, ciemnym miejscu, czyli w szafce najlepiej, bez dostępu promieni słonecznych. Uważajmy też na to, aby szafka była na takiej wysokości, aby nie miały do niej dostępu dzieci. Ważna jest również temperatura przechowywania. Jeśli najczęściej leki przechowujemy w temperaturze od 15 do 25 stopni, ale może być też tak, że producent zaleca przechowywanie leków w lodówce od 2 do 8 stopni. Wtedy trzymajmy ten lek w lodówce, ale nie na drzwiach lodówki, dlatego że tutaj jakby często bardzo podczas otwierania następują wahania. Przechowujmy go na półeczce w lodówce, ale też daleko od zamrażalnika, aby leku nie zamrozić. Przechowujmy leki w oryginalnych opakowaniach, dlatego abyśmy mogli zawsze po nie sięgnąć. Na tym oryginalnym opakowaniu najczęściej najbardziej wyraźnie jest zapisana data ważności. Często jest też tak, że lek posiada dwie daty ważności i na to bym zwróciła uwagę. Jedna data ważności to ta, do której jest ważna substancja zawarta w leku, a druga tak zwana po otwarciu. I tutaj w momencie przechowywania, jeżeli otworzymy taki lek, najlepiej na opakowaniu napisać sobie tą datę, ponieważ ten lek nie będzie już ważny do daty ważności producenta, a tylko na przykład w zależności od tego, na ile jest ważny od momentu otwarcia, miesiąc, pół roku, od momentu otwarcia i po tym czasie już nie powinniśmy go stosować. To dotyczy kropli ocznych, syropów.
3: Tak się
4: zdarza, ponieważ krople oczne potrafią się rozjałowić i mogą być bardzo niebezpieczne.
3: Dziękuję Pani pięknie.
4: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że o bezpiecznym stosowaniu leków opowiadała nam dzisiaj Pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze.
4: Dziękuję bardzo.
3: Do usłyszenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
0: Wokół nas WPP na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też? Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level up. Włocławek. Ulica Smolna 6.
3: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
0: Po reklamie.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów. Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu. Się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym.

0: i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności, pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę, powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie, prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Widzę przez osiedle jak przez to.

lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez trend.

którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się.

0: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Dlaczego jedne orliki są czynne, a inne nie? Oraz interpelacja dotycząca podniesienia dopuszczalnej prędkości. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Wiosna w pełni. Dni robią się coraz dłuższe i ciepłe. Zachęca to dzieci i młodzież do spędzenia wolnego czasu poza domem. Zarówno dziewczyny, jak i chłopaki chętnie wybierają się na orliki, by w komfortowych warunkach pograć w piłkę. Niestety, weekendowa wycieczka na orlik może skończyć się rozczarowaniem. Mianowicie zamkniętym obiektem. Takie sygnały dotarły nie tylko do naszej redakcji, ale również do Urzędu Miasta. Dlaczego jedne orliki są czynne, a inne nie? Mówi Jarosław Zanowski, zastępca prezydenta Włocławka.
3: Wynika to z tego, że każdy obiekt sportowy ma swój indywidualny regulamin korzystania z tego obiektu i wynika też z tego, że praktycznie każdy orlik ma innego zarządcę, bo znajduje się on przy innej szkole, gdzie jest zawsze inny dyrektor, bądź znajduje się pod zarządem na przykład OSIR-u, bądź jakbym w przypadku orlika przy boiska sportowego, przy placu Staszica zajmuje się nim AZK, tak? Bo tam nie ma szkoły i budynek i cały teren wokół szkoły został przekazany w zarząd AZK. Stąd, żeby to uporządkować przede wszystkim, trzeba stworzyć zasady ogólne, które powinny być uwzględnione w tych indywidualnych regulaminach na korzystania z obiektów sportowych, tak aby wskazać minimalny czas dostępności tych obiektów, czy to dla klubów sportowych, czy to też dla osób chętnych z niego skorzystania. I wtedy można określić po prostu minimalny czas otwarcia tych obiektów. To nie tylko w dni powszednie, ale także w weekendy. Mamy tego świadomość, bo zostały regulaminy jeszcze z czasów, kiedy były organizowane w ramach projektu Orlik. Te regulaminy nigdy nie były aktualizowane i one tak sobie pozostały, gdzie faktycznie w tych regulaminach jest zapisane, że na przykład w weekendy Orlik jest nieczynny.
2: Zakładając, że uchwała zostanie przegłosowana przez radnych, nowe przepisy miałyby wejść w życie pod koniec października. Termin wynika między innymi z konieczności konsultacji projektu uchwały z wydziałami Urzędu Miasta, głównie sportu i edukacji. Trzeba także dostosować dostępność orlików do pór roku. Zimą te obiekty są zdecydowanie mniej uczęszczane. Jeszcze dziś na tej drodze obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Choć wielu kierowców przyznaje, że rzadko porusza się tam właśnie z taką prędkością. Mowa o trasie stanowiącej alternatywę dla Alei Jana Pawła II we Włocławku. Droga przebiega głównie przez tereny leśne. W jej sąsiedztwie znajduje się ścieżka pieszo-rowerowa, a wzdłuż trasy nie ma zabudowy mieszkaniowej. Od pewnego czasu do władz miasta docierały sygnały od kierowców, którzy zwracali uwagę, że obowiązujące ograniczenie może być zbyt niskie, jak na charakter tej drogi. Tematem zajął się radny Rady Miasta Włocławek, Jakub Gierczyc, który złożył interpelację w sprawie podniesienia dopuszczalnej prędkości. Mówi Jakub Gierczyc, radny Rady Miasta Włocławek.
4: W trakcie ostatniej sesji złożyłem interpelację dotyczącą zwiększenia prędkości na odcinku od ronda tuż za lasem do ulicy Wiejskiej w ramach trasy alternatywnej. Do tej pory obowiązuje tam ograniczenie do 50 km na godzinę, natomiast standard techniczny tej trasy oraz jej umiejscowienie w mojej opinii pozwala na to, żeby na spokojnie zwiększyć tą prędkość do 70 km na godzinę. Zresztą prawda jest taka, że wielu mieszkańców już od samego początku mówiło o tym, że ten fragment powinien być objęty, w cudzysłowie mówiąc, 70. Zresztą policja również tam prowadziła wielokrotnie kontrolę prędkości i wielu kierowców miało niestety ten problem, że otrzymywali mandaty za przekroczenie prędkości na tym odcinku. A tak jak powiedziałem, droga technicznie jest przygotowana do tego, żeby można było poruszać się nią 70 km na godzinę.
2: Co o takim pomyśle sądzą mieszkańcy? Opinie okazały się podzielone. Część kierowców uważa, że obecne ograniczenia nie odpowiada warunkom panującym na trasie i powinno zostać zwiększone. Inni podkreślają, że bezpieczeństwo powinno pozostać najważniejsze, niezależnie od tego, jak wygląda otoczenie drogi. Pismo w tej sprawie zostało już przekazane do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni, który ma przygotować projekt nowej organizacji ruchu. Po jego opracowaniu i zatwierdzeniu kierowcy mogą spodziewać się zmian w obowiązującym limicie prędkości.
0: To jest Puls Włocławka.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: Włocławek dla Was po polsku na 101,4 FM.
5: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: ciepłe dwoje. Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
1: Polskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
0: Po reklamie. Radio Wrocław. Po polsku.

0: Sławek po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101,4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Witam Panie Prezydencie.
2: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
1: Panie Prezydencie, pamiętam, kiedy przed kilkoma miesiącami rozmawialiśmy na temat remontu mostu stalowego na Wiśle. Mówił Pan o tym, że ma dobre wiadomości dla mieszkańców, polegające na tym, że nie będzie remontu wymagała ta płyta główna, ta betonowa, ta podbudowa. Okazuje się, że jednak rzecz wygląda zupełnie inaczej na ten moment i ten remont jest konieczny.
2: No, ja z tego, co pamiętam, to wyraziłem nadzieję, że tak właśnie jest, natomiast zawsze zwracałem uwagę na to, że czekamy na opinię Instytutu Budowy Dróg i Mostów, który na etapie przedprojektowym i teraz na etapie już wykonawczym wspiera nas w zakresie analizy tej stanu tak naprawdę całej tej konstrukcji. I z tej ekspertyzy jasno wynika, że stan płyty tej żelbetowej jest bardzo zły. To jest tak naprawdę taki tort złożony z trzech warstw. Każda warstwa była przy kolejnych remontach dokładana. Nic tam się nie trzyma. Na 27 próbek, chyba kilka tylko udało się w całości wyjąć, bo reszta się rozleciała, więc to też obrazowo pokazuje, w jakim stanie.
1: Tak obrazowo mówiąc, położenie asfaltu to położenie asfaltu w powietrzu niemalże, tak?
2: No może nie do końca, natomiast i gdybyśmy na tą płytę w takim stanie położyli asfalt, to nie ma wątpliwości, że za 2-3 lata, góra 5, musielibyśmy znowu asfalt kłaść, a to wiązałoby się z utrudnieniami. Więc wykonawca zaproponował zamknięcie całkowite mostu. Ja do naszego zespołu zamawiającego zaprosiłem jeszcze pana profesora Madaja z Politechniki Poznańskiej, który na nasze zlecenie przeanalizował i ekspertyzę Instytutu Budowy Dróg i Mostów i propozycję wykonawcy, ponieważ to jest niekwestionowany autorytet w dziedzinie budowy mostów, autor wielu podręczników, z których się inżynierowie do dzisiaj uczą. No też osobiście się pan profesor zaangażował, bo kilka razy był na naszym moście i pod mostem i naprawdę tutaj bardzo mocno przyłożył się do swojej pracy. Efekt tego jest taki, że zgodnie z sugestią pana profesora, most nie będzie zamknięty i to jest chyba najważniejsza informacja dla wszystkich kierowców.
1: Czyli będzie tak jak teraz.
2: Mimo tego, że musimy... Tak, dokładnie. Mimo tego, że ten zakres prac jest zdecydowanie większy, ale gwarantuje też dużo większą trwałość tych prac. Myślę, że na kilkadziesiąt lat. Powiem tak, że po 89 roku na pewno, to mam sprawdzone, żadna przebudowa nie miała tak wielkiego zakresu, tak szerokiego zakresu pracy, jak teraz wykonujemy. Dość jednak ambitnym czasie, około roku, więc biorąc pod uwagę, też trzeba o tym pamiętać. Ale do czego zmierzam? Profesor dał rozwiązania, które dają pewność i bezpieczeństwo, że można tą płytę wymienić pod ruchem, czyli cały czas jednak przy wahadle, ale ruch odbywać się będzie na moście.
1: Czyli ja niezależnie jeszcze poprosiłem... Ta profesorska, że tak powiem, ekspertyza pozwoli na to, że wykonawca nie będzie mógł miasta zmusić do zamknięcia mostu, tak?
2: Zdecydowanie tak, a ja jeszcze na wszelki wypadek poprosiłem tutaj inżynierów wojska i Ministerstwa Obrony Narodowej, za co bardzo mocno dziękuję i panu premierowi Kosiniakowi-Kałemyszowi za zaangażowanie i wszystkim osobom, które tu pomagały nam, w tym pani marszałek Anecie Jędrzejewskiej. Natomiast wojskowi niestety wykluczyli możliwość budowy mostu pontonowego, który też niewiele by zmienił, bo na nim też byłby ruch jednostronny, czyli też wahadło by się ustawiało.
1: Więc nie miał być dodatek do tego wahadła, tylko nie, zamiast mostu,
2: Tak. Więc efekt mamy taki, że tak jak obiecałem mieszkańcom, pod ruchem ten remont się będzie odbywał, mimo zwiększonego zakresu, za to z gwarancją dużo większej trwałości.
1: No i taka zmiana od dziś, tak? Pojawili się na moście
2: sygnaliści w godzinach szczytu, zresztą to też była i moja, i mieszkańców przede wszystkim, tak, postulat to był taki nasz wspólny i wykonawca się do tego przychylił, bo to wykonawca odpowiada za organizację ruchu, więc w godzinach szczytu sygnaliści pojawili się na moście i w tym szczycie popołudniowym również. Tak będzie na pewno do końca roku szkolnego. Mam nadzieję, że później też uda się to utrzymać. utrzymać, więc myślę, że i mam też takie sygnały, że dzisiaj już no, tą zmianę było widać i była odczuwalna. Też dodam, że od dzisiaj rozpoczęły się prace rozbiórkowe przy starej płycie żelbetowej, która znajduje się na blachach nieckowych, będących elementem konstrukcji stalowej.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki.
2: Dziękuję pani redaktor, dziękuję Państwu.
0: To jest temat na 101,4 FM. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rośnie liczba pacjentów z chorobami odkleszczowymi. Husarze w łasku, myśliwce F-35 uroczyście przywitane w Polsce. USA rozgromiły Paragwaj w swoim pierwszym mundialowym pojedynku. Marcin Krzemiński. Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. W pierwszej połowie roku liczba pacjentów chorych na boreliozę w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 20%, ponad 30% na odkleszczowe zapalenie mózgu. Najwięcej diagnoz jest na wiosnę, to wtedy chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, mówi profesor Joanna Krzowska-Firych.
2: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
1: Sanepid przypomina, że najlepiej zapobiegać kleszczowemu zapaleniu mózgu, korzystając ze szczepień ochronnych. Prezydent zawetował przedłożoną mu po raz trzeci ustawę o kryptowalutach. Zarzucił ustawie, że prowadziłaby ona do przeregulowania i wypchnięcia polskich firm z branży za granicę. Wicepremier Krzysztof Gawkowski już zapowiedział, że będzie kolejna wersja ustawy o kryptoaktywach. W 7 minut dolecą w każde miejsce w Polsce. Myśliwce F-35 trafiły do bazy lotniczej w podłódzkim Łasku. Umowę na dostarczenie 32 takich samolotów Polska podpisała 6 lat temu. Mówił o tym podczas uroczystości w Łasku prezydent Karol Nawrocki, do czego nawiązał szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Dobrze, że kontrakt został podpisany przez mojego poprzednika. Ale gdyby nie nasz rząd i uzbrojenie i bazy i samoloty do tankowania w powietrzu, które kupimy z programu SAFE, żeby ten samolot mógł dużo dłużej operować, 5-krotnie dłużej operować w powietrzu, pełne możliwości nie byłyby wykorzystane.
1: Ostatnie EFA objęte umową mają dotrzeć do Polski do 2029 roku. Mocny początek amerykańskich piłkarzy na mundialu. USA pokonały Paragwaj 4-1 nad ranem polskiego czasu w Los Angeles. To był pierwszy pojedynek mistrzostw rozgrywany w USA. Wcześniej wieczorem polskiego czasu swoją część turnieju zainaugurowała w Toronto Kanada, tylko remisując 1-1 z Bośnią i Hercegowiną. W czwartek z kolei Meksyk pokonał 2-0 drużynę z RPA. A dziś w San Francisco o 21:00 mecz Katar-Szwajcaria. Na północy, na wschodnim wybrzeżu, spotkanie Brazylia-Maroko.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532-32-32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101,4 FM.
1: Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie grad, na termometrach od 18 do 22 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Reklama.
8: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka – to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
9: Magia teatru na Starym Rynku. Już 19 czerwca zapraszamy na prezentację 9 teatrów ulicznych. Widowiska pełne emocji, efektów specjalnych. Będzie tajemniczo i bajkowo. Rozpoczynamy o godzinie 15:00. W świat starej zagrody i dawnej remizy strażackiej przeniesie nas Teatr Wagabunda. Na Starym Rynku wystąpią teatry z całej Polski. Punktem kulminacyjnym będzie wieczorny spektakl Siewca z elementami fire show. Bądźcie z nami 19 czerwca na Starym Rynku. Szczegóły na teatrwloclawek.pl.
6: Po reklamie. Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
4: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
0: Po reklamie. Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
5: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. A naszym gościem jest dzisiaj pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
6: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
5: Porozmawiajmy dzisiaj o bezpiecznym stosowaniu leków. Wiadomo, że sięgamy po leki po to, aby dobrze się czuć, aby odzyskać zdrowie, ale leki należy stosować zachowując pewne zasady. No właśnie, co kryje się pod pojęciem bezpiecznego stosowania leków? I jakie są główne cele farmakoterapii?
6: Bezpieczne stosowanie leków to proces przyjmowania preparatów leczniczych w taki sposób, który maksymalizuje ich skuteczność terapeutyczną, jednocześnie minimalizując ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Czyli główny cel bezpiecznej farmakoterapii jest taki, aby lek był skuteczny i oczywiście nie szkodził. Ponieważ jak wiemy, leki to substancje chemiczne, które oprócz tego, że korzystnie wpływają na leczenie naszych schorzeń, to również niestety mogą dawać czy to powikłania, czy skutki uboczne. Dlatego podczas stosowania leków należy zachować ostrożność, aby terapia oprócz tego, że będzie skuteczna, była również bezpieczna dla zdrowia i naszego życia. Dotyczy to zarówno tych leków, które są ordynowane na receptę przez lekarza, ale także leków, które kupujemy bez recepty, a także suplementów diety.
5: Powiedzmy teraz, jakie są podstawowe zasady tego bezpiecznego stosowania leków, aby osiągnąć jak najlepszy skutek, cel i nie zaszkodzić sobie.
6: Tych kluczowych zasad bezpiecznego stosowania leków jest kilka. Zacznijmy może od tego, że przed użyciem zawsze należy zapoznać się z treścią ulotki dołączoną do opakowania. Leki przechowujmy w oryginalnych opakowaniach zgodnie z zaleceniem producenta. Jeśli przyjmujemy jakiekolwiek leki na stałe, czy też mamy jakieś alergie na jakieś substancje chemiczne, informujmy na wizycie lekarskiej o tym właśnie naszego lekarza, aby mógł tak dobrać leki, aby nie wchodziły w reakcje z innymi substancjami. Nie stosujmy leków po upływie daty ważności. Również nie pożyczajmy sobie leków nawzajem, czyli my nie pożyczajmy leku, ale też nie pożyczajmy od nikogo, ponieważ nie zawsze jest tak, że ten lek, który pomógł komuś, również pomoże nam, a może uczynić więcej szkody niż pożytku. No i taka główna zasada, za którą ja optuję, to jest to, aby nie kupować leków z niepewnych źródeł, czyli gdzieś na straganach, w sklepikach. Jeśli już chcemy nabyć lek w aptece internetowej, niech to będzie taka sprawdzona apteka internetowa. Ja oczywiście cały czas jestem za tym, aby nabywać leki w aptece stacjonarnej, ponieważ tutaj właśnie są monitorowane wszystkie warunki przechowywania leku, czyli temperatura, wilgotność, daty ważności, uważności, ale jest również personel fachowy, który służy swoją pomocą, wiedzą fachową. Oczywiście, który ten preparat wyda na pewno prawidłowo, no i udzieli nam wszelkich wskazówek dotyczących terapii.
5: Przejdźmy teraz do interakcji, jakie mogą wystąpić pomiędzy substancjami, które stosujemy i na przykład płynami, którymi lek popijamy. O czym należy pamiętać, aby to stosowanie leków było bezpieczne?
6: Interakcje leków to takie wzajemne oddziaływania między różnymi substancjami leczniczymi lub między lekiem a ziołami, na przykład pokarmem czy też napojami, które mogą albo osłabić, albo nasilić działanie leku, ale mogą również doprowadzić do niebezpiecznych skutków ubocznych. Dlatego samodzielnie nie łączmy wielu leków. Jeżeli przyjmujemy leki, to o czym wcześniej wspomniałam, mówmy o tym na wizytach lekarskich, aby nie doprowadzić do interakcji. Im więcej leków przyjmujemy, szczególnie dotyczy to pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji między kilkoma substancjami działającymi w tych lekach. Równie niebezpieczne są interakcje między właśnie pożywieniem a lekami. Istnieją takie grupy leków, które na przykład łączą się z wapniem, a dużo wapnia znajduje się na przykład w nabiale i przy tych lekach nie powinniśmy spożywać nabiału. No i oczywiście to, o czym...
5: Ale przepraszam, w ogóle nie spożywać nabiału, czy też w określonym czasie od przyjęcia leku?
6: Najczęściej stężenie leku we krwi pozostaje jeszcze przez kilka dni od momentu zakończonej terapii. Dlatego ja wystrzegałabym się przyjmowania jeszcze przez kilka dni od zakończonej terapii, starałabym się jednak unikać tego nabiału, aby nie doprowadzić do tych interakcji. Oprócz tego również, tak jak wspomniałam, zioła, które są z natury bardzo bezpieczne, jednak na przykład bardzo dużo reakcji z lekami wchodzi dziurawiec. Dlatego też trzeba unikać picia dziurawca przy wielu lekach. No i napoje, czyli popijajmy leki gotowaną wodą. Nie popijajmy kawą, herbatą, mlekiem, alkoholem, ale także sokami, a szczególnie sokiem grejpfrutowym, który również ma takie właściwości łączenia się z substancjami leczniczymi i unieczynniania tych substancji, co może pogłębić naszą chorobę.
5: Powiedzmy na koniec, jak bezpiecznie przechowywać leki, aby zachowały swoje właściwości lecznicze, aby nas leczyły, pomagały, a nie szkodziły i nie traciły swoich walorów medycznych.
6: Leki, które przechowujemy w domu, a najczęściej przechowujemy je w domu, powinniśmy przechowywać w suchym, ciemnym miejscu, czyli w szafce najlepiej, bez dostępu promieni słonecznych. Uważajmy też na to, aby szafka była na takiej wysokości, aby nie miały do niej dostępu dzieci. Ważna jest również temperatura przechowywania. Jeśli najczęściej leki przechowujemy w temperaturze od 15 do 25 stopni, ale może być też tak, że producent zaleca przechowywanie leków w lodówce od 2 do 8 stopni. Wtedy trzymajmy ten lek w lodówce, ale nie na drzwiach lodówki, dlatego że tutaj jakby często bardzo podczas otwierania następują wahania. Przechowujmy go na półeczce w lodówce, ale też daleko od zamrażalnika, aby leku nie zamrozić. Przechowujmy leki w oryginalnych opakowaniach, dlatego abyśmy mogli zawsze po nie sięgnąć. Na tym oryginalnym opakowaniu najczęściej najbardziej wyraźnie jest zapisana data ważności. Często jest też tak, że lek posiada dwie daty ważności. I na to bym zwróciła uwagę. Jedna data ważności to ta, do której jest ważna substancja zawarta w leku, a druga tak zwana po otwarciu. I tutaj w momencie przechowywania, jeżeli otworzymy taki lek, najlepiej na opakowaniu napisać sobie tą datę, ponieważ ten lek nie będzie już ważny do daty ważności producenta, a tylko na przykład w zależności od tego, na ile jest ważny od momentu otwarcia, miesiąc, pół roku, od momentu otwarcia i po tym czasie już nie powinniśmy go stosować. To dotyczy kropli ocznych, syropów.
5: Tak się właśnie
6: zdarza, ponieważ krople oczne potrafią się rozjałowić i mogą być bardzo niebezpieczne.
5: Dziękuję Pani pięknie.
6: Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że o bezpiecznym stosowaniu leków opowiadała nam dzisiaj Pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze.
6: Dziękuję bardzo.
5: Do usłyszenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
0: Wokół nas. WPP na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10 54 413 70 10 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie.
4: Radio Wrocławek.
0: Po polsku.

0: Włocławek po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Dlaczego jedne orliki są czynne, a inne nie? Oraz interpelacja dotycząca podniesienia dopuszczalnej prędkości. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Wiosna w pełni. Dni robią się coraz dłuższe i ciepłe. Zachęca to dzieci i młodzież do spędzenia wolnego czasu poza domem. Zarówno dziewczyny, jak i chłopaki chętnie wybierają się na orliki, by w komfortowych warunkach pograć w piłkę. Niestety, weekendowa wycieczka na orlik może skończyć się rozczarowaniem. Mianowicie zamkniętym obiektem. Takie sygnały dotarły nie tylko do naszej redakcji, ale również do Urzędu Miasta. Dlaczego jedne orliki są czynne, a inne nie? Mówi Jarosław Zanowski, zastępca prezydenta Włocławka.
3: Wynika to z tego, że każdy obiekt sportowy ma swój indywidualny regulamin korzystania z tego obiektu i wynika też z tego, że praktycznie każdy orlik ma innego zarządcę, bo znajduje się on przy innej szkole, gdzie jest zawsze inny dyrektor, bądź znajduje się pod zarządem na przykład OSIR-u, bądź jakbym w przypadku orlika przy boiska sportowego, przy placu Strasznica zajmuje się nim AZK, tak? Bo tam nie ma szkoły i budynek i cały teren wokół szkoły został przekazany w zarząd AZK. Stąd, żeby to uporządkować przede wszystkim, trzeba stworzyć zasady ogólne, które powinny być uwzględnione w tych indywidualnych regulaminach na korzystania z obiektów sportowych, tak aby wskazać minimalny czas dostępności tych obiektów, czy to dla klubów sportowych, czy to też dla osób chętnych z niego skorzystania. I wtedy można określić po prostu minimalny czas otwarcia tych obiektów. To nie tylko w dni powszednie, ale także w weekendy. Mamy tego świadomość, bo zostały regulaminy jeszcze z czasów, kiedy były organizowane w ramach projektu Orlik. Te regulaminy nigdy nie były aktualizowane i one tak sobie pozostały, gdzie faktycznie w tych regulaminach zapisane, że na przykład w weekendy Orlik jest nieczynny.
2: Zakładając, że uchwała zostanie przegłosowana przez radnych, nowe przepisy miałyby wejść w życie pod koniec października. Termin wynika między innymi z konieczności konsultacji projektu uchwały z wydziałami Urzędu Miasta, głównie sportu i edukacji. Trzeba także dostosować dostępność orlików do pór roku. Zimą te obiekty są zdecydowanie mniej uczęszczane. Jeszcze dziś na tej drodze obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Choć wielu kierowców przyznaje, że rzadko porusza się tam właśnie z taką prędkością. Mowa o trasie stanowiącej alternatywę dla Alei Jana Pawła II we Włocławku. Droga przebiega głównie przez tereny leśne. W jej sąsiedztwie znajduje się ścieżka pieszo-rowerowa, a wzdłuż trasy nie ma zabudowy mieszkaniowej. Od pewnego czasu do władz miasta docierały sygnały od kierowców, którzy zwracali uwagę, że obowiązujące ograniczenie może być zbyt niskie, jak na charakter tej drogi. Tematem zajął się radny Rady Miasta Włocławek, Jakub Gierczyc, który złożył interpelację w sprawie podniesienia dopuszczalnej prędkości. Mówi Jakub Gierczyc, radny Rady Miasta Włocławek.
4: W trakcie ostatniej sesji złożyłem interpelację dotyczącą zwiększenia prędkości na odcinku od ronda tuż za lasem do ulicy Wiejskiej w ramach trasy alternatywnej. Do tej pory obowiązuje tam ograniczenie do 50 km na godzinę, natomiast standard techniczny tej trasy oraz jej umiejscowienie w mojej opinii pozwala na to, żeby na spokojnie zwiększyć tą prędkość do 70 km na godzinę. Zresztą prawda jest taka, że wielu mieszkańców już od samego początku mówiło o tym, że ten fragment powinien być objęty, w cudzysłowie mówiąc, 70. Zresztą policja również tam prowadziła wielokrotnie kontrolę prędkości i wielu kierowców miało niestety ten problem, że otrzymywali mandaty za przekroczenie prędkości na tym odcinku. A tak jak powiedziałem, droga technicznie jest przygotowana do tego, żeby można było poruszać się nią 70 km na godzinę.
2: Co o takim pomyśle sądzą mieszkańcy? Opinie okazały się podzielone. Część kierowców uważa, że obecne ograniczenia nie odpowiada warunkom panującym na trasie i powinno zostać zwiększone. Inni podkreślają, że bezpieczeństwo powinno pozostać najważniejsze, niezależnie od tego, jak wygląda otoczenie drogi. Pismo w tej sprawie zostało już przekazane do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni, który ma przygotować projekt nowej organizacji ruchu. Po jego opracowaniu i zatwierdzeniu kierowcy mogą spodziewać się zmian w obowiązującym limicie prędkości.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
1: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
2: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat. Michelin, twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
0: Po reklamie.
3: Po polsku.

0: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Witam Panie Prezydencie.
2: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
1: Panie Prezydencie, pamiętam, kiedy przed kilkoma miesiącami rozmawialiśmy na temat remontu mostu stalowego na Wiśle. Mówił Pan o tym, że ma dobre wiadomości dla mieszkańców, polegające na tym, że nie będzie remontu wymagała ta płyta główna, ta betonowa, ta podbudowa. Okazuje się, że jednak rzecz wygląda zupełnie inaczej na ten moment i ten remont jest konieczny.
2: No, ja z tego, co pamiętam, to wyraziłem nadzieję, że tak właśnie jest, natomiast zawsze zwracałem uwagę na to, że czekamy na opinię Instytutu Budowy Dróg i Mostów, który na etapie przedprojektowym i teraz na etapie już wykonawczym wspiera nas w zakresie analizy tej stanu tak naprawdę całej tej konstrukcji. I z tej ekspertyzy jasno wynika, że stan płyty tej żelbetowej jest bardzo zły. To jest tak naprawdę taki tort złożony z trzech warstw. Każda warstwa była przy kolejnych remontach dokładana. Nic tam się nie trzyma. Na 27 próbek, chyba kilka tylko udało się w całości wyjąć, bo reszta się rozleciała, więc to też obrazowo pokazuje w jakim
1: stanie.
2: Czyli
1: rozumiem, że tak obrazowo mówiąc, położenie asfaltu to położenie asfaltu w powietrzu niemalże, tak?
2: Może nie do końca, natomiast gdybyśmy na tą płytę w takim stanie położyli asfalt, to nie ma wątpliwości, że za 2-3 lata, góra 5, musielibyśmy znowu asfalt kłaść, a to wiązałoby się z utrudnieniami. Więc wykonawca zaproponował zamknięcie całkowite mostu. Ja do naszego zespołu zamawiającego zaprosiłem jeszcze pana profesora Madaja z Politechniki Poznańskiej, który na nasze zlecenie przeanalizował i ekspertyzę Instytutu Budowy Dróg i Mostów i propozycję wykonawcy, ponieważ to jest niekwestionowany autorytet w dziedzinie budowy mostów, autor wielu podręczników, z których się inżynierowie do dzisiaj uczą. Też osobiście się pan profesor zaangażował, bo kilka razy był na naszym moście i pod mostem i naprawdę tutaj bardzo mocno przyłożył się do swojej pracy. Efekt tego jest taki, że zgodnie z sugestią pana profesora, most nie będzie zamknięty i to jest chyba najważniejsza informacja dla wszystkich kierowców.
1: Czyli będzie tak jak teraz.
2: Mimo tego, że musimy... Tak, dokładnie. Mimo tego, że ten zakres prac jest zdecydowanie większy, ale gwarantuje też dużo większą trwałość tych prac. Myślę, że na kilkadziesiąt lat. Powiem tak, że po 89 roku na pewno, to mam sprawdzone, żadna przebudowa nie miała tak wielkiego zakresu, tak szerokiego zakresu pracy, jak teraz wykonujemy. Dość jednak ambitnym czasie, około roku, więc biorąc to pod uwagę, też trzeba o tym pamiętać. Ale do czego zmierzam? Profesor dał rozwiązania, które dają pewność i bezpieczeństwo, że można tą płytę wymienić pod ruchem, czyli cały czas jednak przy wahadle, ale ruch odbywać się będzie na moście.
1: Czyli ja niezależnie jeszcze poprosiłem... Ta profesorska, że tak powiem, ekspertyza pozwoli na to, że wykonawca nie będzie mógł miasta zmusić do zamknięcia mostu, tak?
2: Zdecydowanie tak, a ja jeszcze na wszelki wypadek poprosiłem tutaj inżynierów wojska i Ministerstwa Obrony Narodowej, za co bardzo mocno dziękuję i panu premierowi Kosiniakowi-Kałemyszowi za zaangażowanie i wszystkim osobom, które tu pomagały nam, w tym pani marszałek Anecie Jędrzejewskiej. Natomiast wojskowi niestety wykluczyli możliwość budowy mostu pontonowego, który też niewiele by zmienił, bo na nim też byłby ruch jednostronny, czyli też wahadło by się ustawiało.
1: Więc nie miał być dodatek do tego wahadła, tylko nie, zamiast mostu,
2: zamiast,
1: tak?
2: Więc efekt mamy taki, że tak jak obiecałem mieszkańcom, pod ruchem ten remont się będzie odbywał mimo zwiększonego zakresu, za to z gwarancją dużo większej trwałości.
1: I taka zmiana od dziś, tak? Pojawili się na moście
2: sygnaliści w godzinach szczytu, zresztą to też była i moja, i mieszkańców przede wszystkim, tak, postulat to był taki nasz wspólny i wykonawca się do tego przychylił, bo to wykonawca odpowiada za organizację ruchu, więc w godzinach szczytu sygnaliści pojawili się na moście i w tym szczycie popołudniowym również. Tak będzie na pewno do końca roku szkolnego. Mam nadzieję, że później też uda się to utrzymać. utrzymać, więc myślę, że i mam też takie sygnały, że dzisiaj już no, tą zmianę było widać i była odczuwalna. Też dodam, że od dzisiaj rozpoczęły się prace rozbiórkowe przy starej płycie żelbetowej, która znajduje się na blachach nieckowych, będących elementem konstrukcji stalowej.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki.
2: Dziękuję pani redaktor, dziękuję Państwu.
0: To jest temat na 101 i 4 FM. W jak Włocławek. Po polsku na 101 i 4 FM.

0: jest już niczym.
1: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Szczątki płodów na działce, dziś prawdopodobnie zarzuty. Potem prośba szefa dyplomacji do prezydenta dotycząca byłego ministra. Będą też obietnice pierwszego na świecie bilionera Ilona Muska. Marcin Krzemiński najprawdopodobniej dziś usłyszy zarzuty. Patomorfolożka zatrzymana w związku z makabrycznym odkryciem w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na działce należącej niegdyś do Magdaleny H. znaleziono szczątki płodów i odpadów medycznych.
3: Kontynuowane jest zabezpieczanie kolejnych śladów, kolejnego materiału dowodowego.
2: Mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski. Magdalena H. usłyszy zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych, za co grozi nawet 12 lat więzienia. Prosimy prezydenta o to, by upomniał się o Zbiega, powiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, komentując ruszającą w poniedziałek wizytę Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Sikorski ma na myśli byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, który przebywa w USA po tym, jak wyjechał z Węgier po zmianie władzy. Prokuratura chce mu postawić zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, a spotkanie prezydenta Nawrockiego z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem to według Sikorskiego okazja do tego, by poruszyć temat Ziobry. Sport. Magdalinet i Kamil Majchrzak zagrają dziś o finał turnieju w holenderskim Hortegenbosch. Linet zmierzy się ze zwyciężczynią Wimbledonu sprzed 2 lat Barborą Krejcikową. Mecz powinien ruszyć za niespełna godzinę. Majchrzak z kolei zagra wieczorem z Danilem Miedwiediewem lub Marinem Ciliciem. Firma SpaceX miliardera Ilona Muska weszła wczoraj na giełdę. Symbolicznego otwarcia notowań dokonano w Nowym Jorku i Teksasie. Podczas debiutu akcje otworzyły się na poziomie $150 za sztukę. Musk został pierwszym na świecie bilionerem. Kontrowersyjny przedsiębiorca obiecał zabrać ludzkość na Marsa.
4: Chcemy móc zabrać każdego, kto chce polecieć na Księżyc, każdego, kto chce polecieć na Marsa lub gdziekolwiek w Układzie Słonecznym, a może kiedyś poza Układ Słoneczny.
2: Wartość majątku Muska jest porównywalna z rocznym produktem krajowym brutto Szwajcarii.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
2: Niemal wszędzie może padać deszcz, miejscami burze, lokalnie grad, ale wszędzie możliwe też przejaśnienia. Na termometrach maksymalnie 19 stopni w Trójmieście i w Wielkopolsce, 20 na Mazowszu, w Małopolsce i na Podkarpaciu, 21 na Dolnym Śląsku.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Ogłoszenie płatne.
8: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Koziróg Leśny, w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
7: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
9: Co robisz?
10: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
9: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
10: Serio? A co z serwisem?
9: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
10: Brzmi dobrze.
9: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
10: To mnie przekonałeś.
9: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
0: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg kryoterapii w prezencie. Zapraszamy.
11: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
0: Po reklamie. Włocławek po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
4: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska, a ze mną jest Pectus Football Team. Dzień dobry, witam serdecznie. Spotykamy się przy okazji niecodziennych warunków, ponieważ nie ma koncertu, ale mamy piknik sportowy i mecz rozgrywany z młodzieżą z powiatu włocławskiego. Proszę powiedzcie, jak w ogóle się to wszystko rozpoczęło, skąd pomysł na drużynę i tak naprawdę kto jest w waszej drużynie?
5: Proszę bardzo. Marek Szczepanik, założyciel. Jakbym tutaj scalamy ze sobą nie tylko branżę artystyczną, ale również sportową, czego przykładem są znakomici zawodnicy. Piotr Czeski, Marek Citko, Radek Majdan,
6: ikony,
5: Hubert Dolewski. Pomysł zawsze gdzieś tam rodził się w naszych sercach. Prowodyrem był nasz tato, który grał w piłkę. Później nasze drogi troszkę się rozeszły w stronę muzyczną, ale zawsze ten sport był w naszych sercach. Parę tygodni temu zadzwonił do mnie starosta Roman, powiedział, że jest taka możliwość, żeby się zmierzyć na boisku. Okazało się, że Roman kiedyś w przeszłości był bardzo dobrym bramkarzem. Dlatego wzięliśmy tutaj na drugą stronę też równie znakomitego bramkarza
6: i strzelca, który
5: będzie testował.
6: Będzie testował.
5: Cieszymy się, że udało nam się dotrzeć na to fantastyczne wydarzenie, bo to jest finał powiatu w piłce nożnej powiatu włocławskiego, więc cieszymy się, że aktywność, zdrowe, świeże powietrze.
6: Marek przybiera nogami.
7: Coś powiedzieć. Strasznie długo powiedział. Jak pani ci zapytała o tą piłkę, byś powiedział tak: matkę oszukasz, ojca oszukasz, ale genów nie oszukasz. Mają gen piłkarski.
6: Podać, że akurat proszę się nie dać zwieść, bo drużyna Pectus, czyli chłopaki z kapeli Pectus, oni grają lepiej niż niektórzy moi byli koledzy grający w reprezentacji. Więc naprawdę, oczywiście nie miałem na myśli Piotka, bo Piotr graje na nie. Wręcz jestem w stanie... To może trochę nie, Maruć, ty też pewien szacun. Ale nie, naprawdę, kiedyś rozmawialiśmy sobie i wręcz jestem przekonany, że gdyby nie poszli drogą artystyczną, na pewno co najmniej dwóch z rodziny Szczepaników w tej reprezentacji pewnie by grało. Co najmniej dwóch.
8: Tata.
6: Nawet i pięciu.
4: Okej, jak wyglądają wasze przygotowania? Kto jest waszym trenerem? I jak dogadujecie się na boisku?
9: Ma papiery, ale nieaktualne.
10: Pan z Nowego Sącza jest naszym byłym trenerem.
6: Tak. To jest bardzo łatwo zmobilizować drużynę. Dokładnie. Po prostu trzeba im rzucić piłkę i oni biegają jak dzieci. Wszyscy do piłki.
10: Jak dzieci we mgle.
6: Wszyscy do piłki. Także nie trzeba tutaj trenera.
4: A właśnie jak wyglądają wasze relacje na boisku?
6: Kolega mu złamał palce. Nasz dobry kolega, który z nami występuje, złamał mi tydzień temu palec, ale to jest nieważne. Ważne są emocje i ważne... I to był jego ostatni mecz.
10: Niech wami nie gra.
6: Najważniejsze jest to, że wspólnie się spotykamy i jest w tym wszystkim taki przekaz edukacyjny, edukacyjno-sportowy. Zachęcamy młodzież, ogólnie dzieciaki do tego, żeby się ruszać, żeby zdrowo się odżywiać i żeby spędzać czas na świeżym powietrzu. I to jest takie motto naszej drużyny. Wiadomo, osoby znane z pierwszych stron gazet, świetni sportowcy, autorytety w tej branży mówią młodym ludziom, żebyśmy po prostu zdrowo żyli. To jest nasz przekaz.
4: Panowie jeździcie po całej Polsce. Czy takie spotkania pomagają wam się zintegrować z lokalną społecznością?
7: No myślę, że po meczu bardziej.
6: Marek, dostałeś najtrudniejsze pytanie, ale ono musiał odpaść.
7: Ja myślę, że bardziej... Chciałem wcześniej, ale powiedziałem, że po meczu i muszę bramkę strzelić, więc na pewno te kontakty nie są jakieś mocne, ale po meczu na pewno ta więź jest taka wzmocniona. I mam nadzieję, że też wcześniej czy później będziemy przyjeżdżać na rewanże, bo tak jest fajnie, ja myślę.
5: Mam oficjalną wiadomość, przepraszam, za 2 lata będzie rewanż, czyli druga połowa ale już na większym obiekcie. Ale szczegóły będą niebawem.
4: Jesteście artystami, muzykami i teraz też sportowcami, ale czy również jesteście kibicami? Której drużynie kibicujecie najbardziej?
9: Naszej narodowej Pectus Football Team raz, tak? Naszej reprezentacji oczywiście, że nie zagramy.
10: Co się stało?
9: No nic, no takie życie, tak?
6: Tak, no i oczywiście jak każdy z nas. Reprezentacja Polski, ale no jako, że jestem ze Szczecina, to Pogoń Szczecin jest w moim sercu. Polonia Warszawa, bo tam kończyłem grać. No i Wisła Kraków, no bo to też był ciekawy moment mojej kariery. Ale generalnie ogólnie myślę, że każdy z nas grający w piłkę, niezależnie czy jesteś artystą czy sportowcem, po prostu kibicujesz dobrej, ofensywnej piłce, którą mamy zamiar pokazać.
10: Chciałem tak
4: spojrzeć. Czy sport był u was od najmłodszych lat, czy dopiero po jakimś czasie się pojawił?
7: Od dziecka. Myślę, że tu każdy podobnie się wypowie. Od dzieciaka kopiemy w piłę. Dawniej nie było takich obiektów jak tutaj, prawda? To dzisiaj mamy Orlik, przepiękna infrastruktura. Dawniej grało się na ulicy, gdzieś tam przy kościele, gdzieś w jakimś parku, w jakimś lesie i no często każdy z nas pewnie to powtórzy, że rodzice nas wzywali do domów, często w późnych godzinach nocnych, a my ciągle to boisko. Dzisiaj rzeczywiście trzeba poprzez autorytety młodzież zachęcać do uprawiania sportu i to jest nasza główna idea.
4: To proszę jeszcze na zakończenie zachęcić właśnie młode osoby, żeby wyszły spod telewizorów na boisko i zagrały mecz.
7: Pani, króciutko, uprawiajcie sport i żyjcie zdrowo, a zachęca do tego Pectus Football Team!
10: W każdym wieku można grać.
7: Tak!
10: Brawo!
0: Wokół nas.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też? Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
0: Po reklamie.
3: Radio Wrocławek.
0: Po polsku.

0: Tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Temat parkowania w okolicach Szpitala Wojewódzkiego pozostaje nierozwiązany. Oraz nie lada gratka dla miłośników teatru. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Problem z parkowaniem w okolicach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku od lat pozostaje nierozwiązany. Każdego dnia pacjenci i ich rodziny mają trudności ze znalezieniem wolnego miejsca. Samochody często ustawione są wzdłuż drogi prowadzącej do wieńca, a niektórzy kierowcy parkują nawet na terenach leśnych znajdujących się w pobliżu szpitala. Temat powrócił podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Przedstawiciele ugrupowania przypomnieli, że marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Sałbecki zapowiadał budowę wielopoziomowego parkingu przy szpitalu. Zdaniem działaczy PiS realizacja tej inwestycji może jednak potrwać znacznie dłużej niż oczekują tego mieszkańcy. Mówi Janusz Demczyński, wiceprzewodniczący Rady Miasta Włocławek, Prawo i Sprawiedliwość.
3: Marszałek stwierdził, że ten parking będzie budował on wielokubotowy na 473 miejsca, że w tym roku też już rozpoczną się prace związane z projektowaniem. No ale proszę Państwa, znając szybkość i działania marszałka na temat inwestycji, w zakresie inwestycji drogowych i nie tylko drogowych we Włocławku, no to wiemy, że serce szpitala miało być oddane w 2021 roku. Teraz z zapowiedzi marszałka z 8 czerwca z sesji nadzwyczajnej województwa to serce będzie oddane w 2027 roku.
2: Przedstawiciele PiS zwracają również uwagę, że kilka miesięcy temu własne plany związane z budową parkingu przedstawiały władze Włocławka. Ich zdaniem obecnie temat ten schodzi jednak na dalszy plan, a zapowiadane wcześniej działania nie są realizowane w oczekiwanym tempie. Jak podkreślają samorządowcy związani z Prawem i Sprawiedliwością, sytuacja wymaga pilnych decyzji. Ich zdaniem problem będzie się pogłębiał, szczególnie w okresach zwiększonego ruchu oraz podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych, kiedy parkowanie na poboczach czy nieutwardzonych terenach staje się jeszcze bardziej uciążliwe. Mówi Irena Wukowicz-Kwiatkowska, radna Rady Miasta Włocławek, Prawo i Sprawiedliwość.
4: Cóż, jaka sytuacja jest wokół szpitala, widać, tak jak powiedział pan przewodniczący, na załączonym obrazku. Wzdłuż ulicy Wienieckiej codziennie setki samochodów w warunkach, które nie odpowiadają standardom XXI wieku. Parkują w błocie, też zimą w śniegu, wzdłuż lasu. Lasy państwowe czasami to blokują, wystawiają barykady, żeby kierowcy nie wjeżdżali. I tak jak powiedział pan przewodniczący, była nadzieja, że Lasy Państwowe we współpracy z miastem ten problem rozwiążą.
2: Mieszkańcy korzystający ze szpitala od lat liczą na rozwiązanie problemu. Na razie nie wiadomo jednak, która z zapowiadanych inwestycji miałaby zostać zrealizowana jako pierwsza. Jedno jest pewne. Liczba miejsc parkingowych w rejonie lecznicy od dawna nie odpowiada rzeczywistym potrzebom pacjentów, odwiedzających i pracowników szpitala. Nie lada gratka dla miłośników teatru. Na scenie Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło Teatr Polska. Celem programu Teatr Polska jest ułatwienie mieszkańcom miejscowości, w których brakuje teatru publicznego, dostępu do najwybitniejszych polskich spektakli teatralnych. Mówi Sylwia Czerwińska-Modrzyjewska, zastępca dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło.
5: Teatr Polska to jest program, który finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Instytut Teatralny, ale przede wszystkim program, który jest niezwykle bliski mojemu sercu, teatromana. To jest program, który daje możliwość tym miejscowościom, które teatru nie mają, na zaproszenie fenomenalnych, nagradzanych spektakli, które ogląda specjalny jury i wysyła do tych miejscowości. Normalnie koszt takiego spektaklu by nas przerósł, a dzięki temu dofinansowaniu mamy bilety po 30 zł, a kartę teatromana po złotych 100. Więc jak widać, jest to impreza, która jest dostępna dla każdego. Zaczynamy w czerwcu, kończymy w październiku, dzięki czemu będzie można zobaczyć aż 6 spektakli. 4 przeznaczone są dla widzów dorosłych, a 2 dla dzieci.
2: Tematyka kolejnych spektakli jest bardzo zróżnicowana. Tytuły kolejnych przedstawień, które odbędą się we wrześniu, to Wyobraźnia, Kulawa Kaczka i Ślepa Kura, Solaris, Matki Śnieżne, natomiast w październiku Niżyńska Pianoforte. Karta teatromana jest do nabycia tylko w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło, natomiast pojedyncze bilety można zamówić na stronie biletna.pl.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
2: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
1: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
2: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
1: To co, chodzimy do gry?
2: Pewnie! Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
0: Po reklamie.

0: Włocławek po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Bartek Skrajnowski, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Szymon Szewczyk, radny Rady Miasta Włocławek z Śródmieścia i Zawiśla. Dzień dobry.
2: Dzień dobry bardzo.
1: Panie radny, szliście do kampanii wyborczej 2 lata temu z takim bardzo rozbudowanym programem. Proszę powiedzieć, co przez te 2 lata udało się zrealizować? Jak pan ocenia właśnie te 2 lata?
2: Naprawdę bardzo dobrze. Oceniam je jako radny, gdzie oczywiście praca nad budżetem, ewentualne propozycje mieszkanek i mieszkańców Włocławka, potem przedstawiane przez radnych, nie zawsze są realizowane od razu. Natomiast bardzo dużo się tego dzieje. Zmieniamy miasto cały czas na lepsze i to widać. Remonty drogowe, remonty parków, remonty ścieżek, dodatkowe ulice, dodatkowe chodniki, miejsca, gdzie można się spotkać, gdzie można usiąść, tak? Rozbudowywane chociażby teraz bulwary, łącznik, ulica Celulozowa. Naprawdę, jest tego mnóstwo. Chopina, Warszawska, tereny Śródmieścia, zielone tereny Śródmieścia. Tak, park Łokietka, przecież nowe alejki. Tego jest tak dużo, że aż czasami muszę się gdzieś posiłkować przysłowiową tabelką, bo patrząc na to, mamy ponad 4 kilometry nowych dróg. Mamy ponad prawie 3 kilometry nowych dróg publicznych. Ścieżek rowerowych, które tylko powstały, tak, jako drogi rowerowe lub ścieżki, ponad 1,5 kilometra, ale to są te nowe. Te, które były już lub na przykład zostały zamienione ze starych, tych jest o wiele więcej i nie zawsze one są wyszczególnione dokładnie co do metra. Mieszkania, które są oddawane do użytku we Włocławku, to nie tylko nasze, na Celulozowej nazwijmy to, lub też inne, które są we władaniu miasta, które miasto realizuje, bo przecież to jest Toruńska 168, Tumska 3 maja, 3 maja 4, Tumska 3, 3 maja 6, Brzeska 15, Maślana 4/6, to są te mieszkania, które miasto stara się zrobić i daje to właśnie możliwość później osiedlenia się młodym mieszkańcom, bo to są na tani mieszkania, na tani wynajem, mieszkania, które można poprzez program, nazwijmy to, dostać z listy, ale to jest nie tylko to, to jest właśnie też szkolnictwo, to jest też sport, to są te rzeczy, które na co dzień też widzimy, przecież zakup autobusów elektrycznych. W 2024 było 16, w 2025 mamy już 18, dodatkowe te 2 przecież przegubowe, które zostały ostatnio dostarczone do Włocławka, które ponoć zapełniają się z rana bardzo szybko, co też pokazuje, jeżeli chodzi o pasażerów MPK, mamy wzrost prawie 4 miliony rok do roku. Dlaczego? Dlatego, że właśnie są pieniądze inwestowane w infrastrukturę, a przede wszystkim właśnie w autobusy, zeroemisyjność. Mhm.
1: A z których tych inwestycji cieszy się pan najbardziej? Czy obserwuje i chce, żeby one już się jak najszybciej skończyły?
2: Znaczy oczywiście, no, jako były sportowiec z tych sportowych, tak. Bardzo mnie cieszy to, że w końcu, kiedy przyszedłem do Rady Miasta, projekt, który leżał przy swojej w szufladzie przez 6 lat, został już czy jest realizowane, czyli hala sportowa pełnowymiarowa na Zawiślu przy SP8. Później to, że powstanie Szkoła Mistrzostwa Sportowego we Włocławku, tak? Mamy obiekt po byłym hostelu. Jest teraz to już bursa numer 3, która jest remontowana. Zaczyna się remont parkietu na hali mistrzów. Ten parkiet, na którym sam też wygrywałem. Nazwijmy to po części, tak? No bo jeden wygraliśmy w Ostrowie, zamknęliśmy serię, drugą serię zamknęliśmy w Toruniu, ale to jednak to jest ten parkiet hali mistrzów, ten mistrzowski parkiet, więc on też będzie teraz remontowany. To są te sportowe rzeczy, ale jak najbardziej wiem, że są zielone tereny Śródmieścia. Jeszcze mówię, chwilę cierpliwości, naprawdę będzie bardzo ładnie, będzie bardzo pięknie, jeszcze niejednokrotnie, że tak powiem, mieszkanki i mieszkańcy Włocławka przejdą się przez ten park, czy powiedzmy ten łącznik między Parkiem Łokietka a Placem Wolności i będą mile wspominać ten spacer.
1: A rozmawia pan z mieszkańcami właśnie Włocławka, czy tutaj właśnie Śródmieścia? Co oni mówią? Na co zwracają szczególną uwagę?
2: Jeżeli chodzi o remont, no to to, że wiesz, że on się przedłuża, tak, że on cały czas, że to jest rozkopane, ale też staram się wytłumaczyć. Jeżeli chcesz mieć remont mieszkania i mieszkać w pięknym, nowoczesnym, nowym mieszkaniu, to musisz niestety albo się wyprowadzić, albo po prostu w tym kurzu, w tym pyle, w tym hałasie przeboleć, powiedzmy, te pół roku czy rok, tak? No bo na tym polega remont, że no na początku musi być trochę niewygodnie po to, żeby później żyło się lepiej.
1: To ja dziękuję za rozmowę. Szymon Szewczyk był moim i Państwa gościem.
2: Dziękuję, życzę miłego dnia.
0: To jest temat na 101 i 4 FM. Włocławek, dla Was, po polsku na 101 i 4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Burze możliwe w większości kraju, są ostrzeżenia pogodowe. Niebezpieczna zabawa karnistrami, mocno poważony ośmiolatek. Robert Lewandowski w Chicago. Za chwilę sensacyjne doniesienia. Marcin Krzemiński. Uwaga na burze. Właśnie zaczęły obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 11 województw. Chodzi o Dolny Śląsk, Kujawy, Mazowsze, Podlasie, Pomorze, Warmię i Mazury, Pomorze Zachodnie, Lubuskie, Łódzkie oraz północ Opolszczyzny. Wyładowaniom mogą towarzyszyć ulewy i grad. Dramatyczny finał zabawy karnistrami z benzyną przy ognisku. Do szpitala w Szczecinie trafił 8-latek z poparzeniami około 70% ciała. Do zdarzenia doszło wieczorem w Jarogniewie, niedaleko koło brzegu. Przy ogniu bawiła się trójka dzieci, mówi młodsza aspirant Pamela Kilian.
2: Znajdowały się wówczas pod opieką dziadków. Dzieci rozpaliły ognisko, a następnie znalazły kanister z benzyną.
1: W pewnym momencie benzyna zapaliła się, a płonący płyn oblał 8-latka. Obecnie jest, jak już mówiłem, w szpitalu. A policja pod nadzorem prokuratora prowadzi postępowanie w sprawie narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała. Ważne dla mieszkańców Warszawy i wybierających się dziś do stolicy. Musicie się liczyć w centrum miasta ze sporymi utrudnieniami. To z powodu ruszającej Parady Równości. Planowane są zamknięcia ulic na trasie wydarzenia, a autobusy komunikacji miejskiej zostaną skierowane na objazdy. Największe utrudnienia mogą być na ulicach Emilii Plater i Świętokrzyskiej. Przemarsz ruszy o 14:00, może potrwać do około 16:30. Mundial i kradzież. Złodzieje ukradli sprzęt treningowy reprezentacji Anglii, gdy wieziono go do bazy drużyny w Kansas City. Na razie zatrzymano dwie osoby. Łupem rabusiów miały paść m.in. piłki i buty. Piłkarze do Kansas City mają dotrzeć jeszcze dziś. Pierwszy trening mają jutro. Anglia trafiła do grupy L i pierwszy mecz zagra w środę. Jej rywalem będzie Chorwacja. Pozostajemy przy piłce i za oceanem. Po Barcelonie, USA, prestiżowy portal The Athletic, powołując się na źródła w Chicago Fire, informuje, że Robert Lewandowski jest w trakcie zaawansowanych rozmów z tym klubem. W ten weekend polski piłkarz ma się pojawić w Wiecznym Mieście.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: 19 stopni maksymalnie na Wybrzeżu, w Wielkopolsce i na Podlasiu, 20 na Mazowszu, w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, 21 na Dolnym Śląsku. Dużo chmur, niemal wszędzie może padać deszcz, miejscami też burze.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Reklama.
7: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
8: Magia teatru na Starym Rynku już 19 czerwca. Zapraszamy na prezentację 9 teatrów ulicznych. Widowiska pełne emocji, efektów specjalnych. Będzie tajemniczo i bajkowo. Rozpoczynamy o godzinie 15:00. W świat starej zagrody i dawnej remizy strażackiej przeniesie nas Teatr Wagabunda. Na Starym Rynku wystąpią teatry z całej Polski. Punktem kulminacyjnym będzie wieczorny spektakl Siewca z elementami fire show. Bądźcie z nami 19 czerwca na Starym Rynku. Szczegóły na teatrwloclawek.pl.
5: Po reklamie.
9: Sobota to podsumowujemy sobie tydzień. Anwil Włocławek ogłosił nowego trenera. Kto poprowadzi Rottweilerów? O tym więcej za moment.
0: W
5: WPP na 101,4 FM.

0: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
1: W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
0: Po reklamie. Tak, tak, gramy tylko my.
2: Tylko my.
0: We Włocławku po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10 54 413 70 10 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie W jak Włocławek, po polsku na 101,4 FM.

0: Sobota na najlepszej fali w regionie. Kochani, mówiłem już o Anwilu Włocławek, o nowym trenerze, ale to nie jedyny nowy element, jaki będzie towarzyszyć włocławskiej koszykówce. W hali mistrzów po latach rozpoczęła się wymiana parkietu. Roboty już trwają i jeszcze oczywiście przed sezonem wszystko ma być genialnie, idealnie, cudownie. Miejmy tylko nadzieję, że ten parkiet to przyniesie bardzo dużo szczęścia Rottweilerom.
1: Reklama. Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka – to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
2: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
1: Po reklamie.

Zakazana owoc, smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Za chwilę Balcerzowice i wciąż trwające sprzątanie po trąbie powietrznej. Potem żółty alert w pobliżu litewskiej stolicy. Będzie też pociąg do Łomży.
2: Trochę o kolejach zapomniano.
1: Ale jak mówi premier, to się już zmienia. Marcin Krzemiński. 2 tygodnie po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcerzowic w gminie Ujazd na Opolszczyźnie wciąż walczą ze skutkami żywiołu. Trwa sprzątanie zniszczonej miejscowości. Tymczasem samorząd apeluje do firm o wsparcie odbudowy. Organizowane są też zbiórki pieniędzy dla poszkodowanych. Zakończyło się szacowanie szkód w blisko 40 budynkach, co otwiera drogę do ubiegania się o rządową pomoc, mówi burmistrz Hubert Ibrom.
3: Po konsultacji z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego będziemy dodatkowo zlecać wycenę przez rzeczoznawcy poniesionych szkód. To będzie się działo w najbliższych dniach. My na dzisiaj zebraliśmy prawie 160 ton odpadów potornadowych.
1: W najbliższych dniach przygotowane zostaną wnioski o zapomogi. Przypomnę, że dziś większość kraju, bo aż 11 województw, objęta jest przez cały dzień ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Spokojnie ma być tylko na południu i południowym wschodzie. Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego. To po pojawieniu się w przestrzeni powietrznej tego kraju podejrzanego obiektu o cechach drona. Ostatecznie okazało się, że to balon meteorologiczny wleciał z kierunku Białorusi. Alarm odwołano. Teraz u nas premier w pociągu.
4: Panie premierze, gdzie jedzie ten pociąg?
5: Jak to gdzie? Do Łomży.
1: Pociągi wracają do tego miasta po 33 latach. Już na miejscu Donald Tusk mówił, że rząd planuje, by połączenia dalekobieżne objęły wszystkie powiaty. Do 2032 roku wydatki na inwestycje kolejowe mają wynieść 180 miliardów złotych.
2: Polska była dumna przez ostatnie lata ze swoich dróg i autostrad, ale mieliśmy takie poczucie, że trochę o kolejach zapomniano. A dzisiaj Polska staje się największym inwestorem w Europie, jeśli chodzi o koleje. I z tego naprawdę mamy wszyscy powód do dumy.
1: Dziś można bezpłatnie skorzystać z pociągów na linii Ostrołęka-Łomża. Od jutra z Łomży pojedziemy do Olsztyna i Białegostoku.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: 19 stopni na Wybrzeżu, 20 na Mazowszu i w Małopolsce, 21 na Dolnym Śląsku. Dużo chmur, niemal wszędzie może padać deszcz, miejscami burze, lokalnie grad.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Reklama.
9: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin – Twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12, B 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
10: Świętuj urodziny dr Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
8: Po reklamie.
11: Kochani, czerwiec, wakacje coraz bliżej, no i będziemy się wybierać na jakiś wypoczynek, nie? Tylko właśnie, żeby trafić na taki hotel, który spełni nasze wymagania, okazuje się, że czasem są problemy, nawet jeżeli kierujemy się opiniami innych. Dlaczego? Walk.ik wchodzi w znany portal dotyczący ocen właśnie miejsc noclegowych, bo wiecie, co się okazuje? Taki serwis za opłatą dawał właścicielom obiektów magiczny guzik do usuwania negatywnych opinii. Miejmy nadzieję, że po takiej interwencji tego typu procedury się ukrócą, bo wychodzi na to, że zapłacimy pieniądze, a co do wypoczynku, to i tak nie mamy pewności.
8: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Ogłoszenie płatne.
1: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Kozi Róg Leśny w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
0: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
3: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku. Profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
2: Zapraszamy do oddziału we Włocławku. Ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
3: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
0: Po reklamie. Włocławek po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM we Włocławku po polsku.

0: Mam dobrą wiadomość, którą czytam właśnie jako złą wiadomość, bo to zależy od punktu siedzenia. Uwaga, ceny truskawek gwałtownie spadają, a plantatorzy wskazują, że po prostu jest nadpodaż. W skrócie, w najbliższych dniach za truskawki mamy naprawdę płacić małe pieniądze. No i tak, tak, rozumiem producentów, ale z drugiej strony nie będę mógł wyrazić słów współczucia, bo akurat będę mieć pełną buzię truskawek.
1: Reklama.
2: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
3: Co robisz?
4: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
3: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
4: Serio? A co z serwisem?
3: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynników.
4: Brzmi dobrze.
3: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
4: To mnie przekonałeś.
3: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
1: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Lubimy sobie ponarzekać, tak narodowo, na polityków, ale to zrozumiałe. Na piłkarską reprezentację Polski, no też ciężko nie narzekać. Ogólnie, za ciepło, za zimno, za średnio, ale to wszystko jest nieistotne. To wszystko schodzi na drugi plan. Rozpoczyna się ten najwyższy sezon truskawek i ceny spadają. Gdy można jeść truskawki bez opamiętania, to przecież wszystkie problemy schodzą na bok, nie? Ponoć ludzie dzielą się na tych, którym można ufać, oraz tych, którzy nie lubią truskawek.
1: Reklama.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Choinek Wiktorowo.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Trafiła do szpitala lekarka, na której działce znaleziono ludzkie płody. Potem zajrzymy na stację paliw i sprawdzimy ceny maksymalne. Będzie też apel premiera do prezydenta.
2: Żeby nie dał się tam zaciągnąć do klatki.
1: Chodzi o wizytę za oceanem. Marcin Krzemiński, patomorfolożka zatrzymana w związku z makabrycznym odkryciem w Lutoryżu pod Rzeszowem, wciąż nie usłyszała w prokuraturze zarzutów. Zasłabła tuż przed przesłuchaniem i trafiła do szpitala. Rośnie też liczba odnalezionych płodów ludzkich w ogródku domu, który do niedawna należał do kobiety. Marcin Starzec.
3: Policja wykopała już szczątki 32 ludzkich płodów, o 3 więcej niż wczoraj. Prace mogą jednak potrwać do początku przyszłego tygodnia, a liczba może jeszcze wzrosnąć, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
4: Mam informację z dzisiejszego dnia, z godzin porannych, że tych płodów ujawniono ludzkich 32. Cały czas prace trwają.
3: Zatrzymana w sprawie 57-letnia patomorfolożka Magdalena H. zasłabła dziś rano w izbie zatrzymań, tuż przed planowanym przewiezieniem do prokuratury. To kiedy usłyszy zarzuty, zdecydują lekarze. Magdalenie H. grożą 2 zarzuty: zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów. Za to drugie grozi do 12 lat więzienia.
1: Ważne dla kierowców, w weekend i w poniedziałek ceny maksymalne na stacjach nieco wyższe niż wczoraj. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii litr 95 nie może kosztować więcej niż 6,04 zł, a o 3 grosze droższy niż wczoraj jest diesel, maksymalnie może kosztować 6,40. Mieszkańcy Poznania i turyści od dziś mogą już korzystać z pływalni letniej w Parku Kasprowicza. Odwiedzający pływalnie będą mieli do dyspozycji m.in. 50-metrowy basen sportowy czy zjeżdżalnię wodną. Na koniec jeszcze premier nieco uszczypliwie o planowanej wizycie prezydenta na 80. urodzinach Donalda Trumpa. Donald Tusk życzył Karolowi Nawrockiemu udanej wyprawy, prosił, by przypomniał prezydentowi USA o obietnicy przysłania do Polski 5000 żołnierzy. W końcu Tusk zaapelował też do polskiego prezydenta.
2: Żeby nie dał się tam zaciągnąć do klatki. Wiemy, że lubi boks, ale lepiej nie ryzykować. Wiadomo, jak niektóre walki się kończą, więc mam nadzieję, że nie da się namówić na tego typu konfrontacje.
1: Impreza urodzinowa Donalda Trumpa odbędzie się w Białym Domu, gdzie w ogrodach zorganizowana zostanie gala mieszanych sztuk walki Federacji UFC.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dużo chmur, spodziewajcie się deszczu, miejscami burz, lokalnie też gradu. Maksymalnie 19 stopni w Trójmieście, 20 na Mazowszu, 21 na Dolnym Śląsku.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
8: Po reklamie.
9: Skarbówka ruszyła na łowę.
10: O co chodzi konkretnie, moi drodzy? Podatnicy dostają pisma. Chodzi o sprzedawanie na przykład ubrań w internecie używanych albo oferowanie noclegów, niekoniecznie prowadząc działalność gospodarczą. Czy to oznacza, że jak sprzedałem stary t-shirt na znanym portalu, to teraz skarbówka wleci mi na chatę. Spokojnie, tu chodzi o tych, którzy robią to masowo, niczym sklepy, niczym hurtownie, no ale jednak swojej działalności nie rejestrują. Chociaż jak patrzę na szafę mojej żony, to czasem się zastanawiam, czy ja nie żyję w hurtowni odzieżowej.

0: przeminął, nigdy nie przeminął.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
1: Po reklamie. Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.

0: kochamy zwierzęta. My Polacy mamy takich domowych zwierzątek najwięcej w całej Unii Europejskiej, a uwaga, samych kotów w Polsce żyje 7 milionów 250 tysięcy. Nieźle, nie? To koty mogłyby stworzyć partię, która całkiem dobre wyniki w wyborach by osiągnęła, ba nawet by prawdopodobnie rządziła w Sejmie. Może to jest jakiś plan na ratunek?
1: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
3: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która

0: Uwaga! Naukowcy badali ostatnio żywot słoni. Tak bardzo dokładnie się przyglądali i okazuje się, że słonie w naturze zwracają się do siebie po imieniu. I jest to, no przyznacie, bardzo zaskakujące. Zwierzęta niesamowicie inteligentne. Skoro już wiadomo, że zwracają do siebie po imieniu, to jeszcze jest jedno pytanie. Ile używają zaimków?
1: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
4: Magia teatru na Starym Rynku już 19 czerwca. Zapraszamy na prezentację 9 teatrów ulicznych. Widowiska pełne emocji, efektów specjalnych. Będzie tajemniczo i bajkowo. Rozpoczynamy o godzinie 15:00. W świat starej zagrody i dawnej remizy strażackiej przeniesie nas Teatr Wagabunda. Na Starym Rynku wystąpią teatry z całej Polski. Punktem kulminacyjnym będzie wieczorny spektakl Siewca z elementami fire show. Bądźcie z nami 19 czerwca na Starym Rynku. Szczegóły na teatrwloclawek.pl.
1: Po reklamie.
5: Radio Włocławek.
1: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zwłoki w Lutoryżu. Ruszyło przesłuchanie patomorfolog. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw. Tajemniczy tunel w Chorzowie. Odsłoniło go zapadlisko. Marcin Krzemiński. W prokuraturze ruszyło przesłuchanie patomorfolog Magdaleny H., byłej właścicielki działki, na której znaleziono ludzkie szczątki. Makabrycznego odkrycia dokonano wczoraj w Lutoryżu pod Rzeszowem. Ujawniono tam też odpady medyczne. Przesłuchanie 57-latki opóźniło się, bo kobieta źle się poczuła i została przewieziona do szpitala na badania. Na posesji do tej pory znaleziono 32 ludzkie płody. Prace poszukiwawcze wciąż trwają. Kobiecie może grozić nawet do 12 lat więzienia. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, poinformował premier. Donald Tusk ocenił, że są niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego.
2: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy, mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz latem.
1: Pakiet ceny paliwa niżej rząd wprowadził pod koniec marca. Parada Równości świętuje 25-lecie i właśnie rusza w 4-kilometrowy marsz przez centrum Warszawy. Wystartował sprzed Pałacu Kultury, przejdzie m.in. przed Pałacem Prezydenckim, a jego uczestnicy zaapelują do głowy państwa o podpisanie ustawy o statusie osoby najbliższej, którą przyjął już Sejm i którą teraz zajmie się Senat. Parada powinna się zakończyć około 16:30. Sport. Magda Linet odpadła w półfinale turnieju w Hertogenbosch. Polska tenisistka przegrała po ponad dwugodzinnym boju z Barborą Krejcikową 4-6, 6-7. Tajemniczy tunel przy jednej z bocznych ulic w Chorzowie. Ujawniło go ogromne zapadlisko, które powstało na środku jezdni. Miasto sprawdza, skąd się wziął tunel i po co, mówi rzeczniczka magistratu Katarzyna Chochuł.
3: Wiemy, że na tym terenie działały czy to kopalnia, czy to jednostka wojskowa, dlatego szukamy potencjalnych właścicieli, tak byśmy mogli dziurę czym prędzej załatać.
1: Tunel ma około 2 metrów szerokości i wysokości. Robot z kamerą przejechał nim około 20 metrów dalej. Korytarz był zasypany.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie grad. Na termometrach od 18 do 22 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem, tam około 16.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Reklama.
7: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka – to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
8: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
6: Po reklamie.
9: Kochani, rozpoczęły się Mistrzostwa Świata. Tak mówię, bo w tym roku jakoś nie ma dużego zainteresowania w naszym kraju. Co oczywiście zasługą jest piłkarzy. Dlaczego mówię, że zasługą? Bo zobaczcie, nie wydamy pieniędzy na nowy telewizor. Nie wydamy pieniędzy na te wszystkie chipsy, napoje. A i przynajmniej nocki nie zarwiemy, bo te mecze o takich godzinach. Same plusy. Piłkarze, no wielkie podziękowania dla was.

0: Reklama.
1: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie.
4: Radio Wrocławek.
0: Po polsku.

0: Tradycyjnie sprawdzamy, gdzie na drogach Włocławka spodziewać się utrudnień. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku informuje, że nie przejedziemy Królewiecką przy Zduńskiej, rogiem Szczęśliwej i Zielonego Rynku, rogiem Jagiellońskiej i Traugutta. No, utrudnienia spotkamy także oczywiście na Moście Stalowym czy na 3 Maja, konkretnie na skrzyżowaniach z Przedmiejską, Piekarską i Zapieckiem. Zwężone są natomiast Wodociągowa, Energetyków przy Hutniczej, Noakowskiego, Zielna, Mielna oraz Maślana.
1: Reklama. Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska, 17.
4: Po reklamie.
5: Radio Włocławek.
4: Po polsku.

Kajno, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz mi

0: Moi drodzy, czy we Włocławku ma być więcej zieleni, drzew, ławek, w których miejscach trawa jest koszona za często, za rzadko? Ratusz się pyta o zdanie. Ratusz pyta się ciebie o zdanie. Na platformie konsultacji społecznych Urzędu Miasta Włocławek pojawiła się nowa ankieta dotycząca właśnie zarządzania publicznymi terenami zieleni. Więc jeżeli masz jakieś przemyślenia na temat zieleni u ciebie na osiedlu albo we włocławskich parkach, no to śmiało zajrzyj na stronę ratusza i napisz, jak sobie wyobrażasz zmiany na lepsze. A my za moment zagramy mnóstwo najlepszych hitów. Zostań na najlepszej fali w regionie.
1: Reklama. Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
2: W Bokaru dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabat aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaru na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
3: Po reklamie. WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Burze i ulewy możliwe także w nocy, powiem gdzie. Ciąg dalszy sprawy płodów na działce trwa przesłuchiwanie patomorfolożki. Apoloniusz Tajner wraca na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Marcin Krzemiński. Nadal aktualne w niemal całym kraju, bo w 11 województwach ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Nie dotyczą południowego wschodu i południa kraju, a konkretnie Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny, Górnego Śląska i wschodu Opolszczyzny, a także Świętokrzyskiego. W pozostałych regionach prócz burz możliwe też ulewy, silny wiatr, miejscami grad i tak do 23:00, potem godzina przerwy i od północy alert pierwszego stopnia przed ulewami i burzami zacznie obowiązywać na północy województwa zachodniopomorskiego oraz na północnym wschodzie Pomorza. W prokuraturze w Rzeszowie od 2 godzin trwa przesłuchiwanie patomorfolożki Magdaleny H. Chodzi o ludzkie szczątki znalezione na jej byłej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. 57-latka jest przesłuchiwana dopiero teraz, bo rano zasłabła i przez kilka godzin była na badaniach w szpitalu. Śledczy liczą, że kobieta wyjaśni, skąd na jej byłej posesji znalazły się szczątki co najmniej 32 ludzkich płodów, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
2: No, nie ukrywam, że kluczowym dla nas będzie wykonanie czynności procesowych z podejrzaną.
1: Według śledczych nie ma dowodów na to, że patomorfolożka przeprowadziła nielegalne aborcje. Na działce w Lutoryżu prace trwają. Liczba odnalezionych płodów może jeszcze wzrosnąć. Kobiecie może grozić nawet do 12 lat więzienia. Policjanci z Chojnic na Pomorzu zatrzymali w Gdańsku Mateusza G. Mężczyzna był poszukiwany w związku ze sprawą śmierci 75-letniego mężczyzny, którego ciało odnaleziono w miejscowości Młynki. Zwłoki seniora znaleziono w nocy. Mateusz G. był poszukiwany, bo według śledczych może posiadać informacje istotne dla prowadzonego postępowania. Sport. Apoloniusz Tajner ponownie prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Wybrali go delegaci na zjeździe w Krakowie. Tajner zastąpi na stanowisku Adama Małysza. Był już prezesem PZN-u od 2006 do 2022 roku.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: 19 stopni w Wielkopolsce i na Podlasiu, 20 na Mazowszu, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie, 21 na Dolnym Śląsku. Dużo chmur, choć od czasu do czasu może się pojawiać słońce, ale bardziej pewne są opady deszczu, miejscami burze, a lokalnie nawet grad.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Ogłoszenie płatne.
6: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Koziuróg Leśny, w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
5: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
7: Co robisz?
8: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
7: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
8: Serio? A co z serwisem?
7: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
8: Brzmi dobrze.
7: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
8: To mnie przekonałeś.
7: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
5: Po reklamie.
9: Jesteśmy po 16, nie zatrzymujemy się nawet na sekundę i gramy. Gramy oczywiście mnóstwo wyśmienitych przebojów, ale będziemy też mówić o tym, co w naszym regionie. Filip Weczkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć.
5: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: pozwalam ci widzieć.
1: Reklama.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
3: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
1: Po reklamie. Tak, gramy tylko my. We Włocławku po polsku.

0: Sobota i 13 dzień czerwca, ale miejmy nadzieję, że ta 13 to tylko i wyłącznie szczęśliwa. W końcu to nie piątek. Do lata 6 dni i dziś mamy, uwaga, dzień dobrych rad. Wiecie, jaka jest najlepsza dobra rada? Za nic w świecie nie słuchać dobrych rad.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, Twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12, B 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
1: Po reklamie.

0: Sobota na najlepszej fali w regionie. Kochani, co robić w weekend? Może warto się przejść na spacer do parku na Słodowie. Dlaczego? Bo tam już stanął największy fajansowy talerz, jaki można sobie wyobrazić. No olbrzym po prostu i będzie zdobić ten włocławski park. To inwestycja z budżetu obywatelskiego. No i wielki, wielki fajansowy talerz już stoi, choć oficjalnie nie został jeszcze odsłonięty. Ale podczas weekendowego spaceru można go już zobaczyć.
1: Reklama.
2: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
3: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. Incydent z udziałem kibiców w Krakowi, są mandaty, jest policyjne postępowanie. Łomża wita kolej, pociągi wracają tam po ponad 30 latach. Marcin Krzemiński. Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. W pierwszej połowie roku liczba pacjentów chorych na boreliozę w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 20%, ponad 30% na odkleszczowe zapalenie mózgu. Najwięcej diagnoz jest na wiosnę, to wtedy chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, mówi profesor Joanna Krzowska-Firych.
2: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
1: Sanepid przypomina, że najlepiej zapobiegać kleszczowemu zapaleniu mózgu, korzystając ze szczepień ochronnych. Krakowska policja prowadzi postępowanie związane z porannym incydentem z udziałem kibiców Krakowi, którzy wywiesili wielkoformatowe flagi na murach Wawelu i odpalili race. Wylegitymowano 125 osób, 3 zostały ukarane 500-złotowymi mandatami za zakłócenie porządku publicznego. To jednak zapewne nie koniec, bo policja zabezpiecza monitoring i ustala świadków zdarzenia. Podpisanie porozumienia między USA i Iranem nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych 24 godzin. Tak uważa premier Pakistanu Shehbaz Sharif. O tym, że porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi wydaje się być bliżej niż kiedykolwiek, informują także Teheran i Waszyngton. Od jutra w całym kraju wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei. Kolejowe zmiany już dziś świętują Łomżanie, bo do ich miasta po ponad 3 dekadach wracają pociągi. Na to za sprawą 17 kilometrów nowych torów. Na pierwszy oficjalny pociąg na świeżo odnowionych peronach czekały tłumy ludzi. Wielu bardzo wzruszonych tym historycznym dla miasta momentem.
3: No i ciekawość, jakieś sentymenty. Większość łomżyniaków musi się przyzwyczaić, zaakceptować nowy stan rzeczy.
4: Pociągi do Warszawy będą w przyszłym roku, gdy wyremontujemy odcinek od Ostrołęki do Tłuszcza.
1: Zapewnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Na razie pociągi będą od jutra wozić pasażerów z Łomży do Olsztyna i Białegostoku, a już dziś można się za złotówkę przejechać do Ostrołęki i z powrotem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W nocy nadal pochmurno, nadal może też padać deszcz. Na północy będą to ulewy, którym będą towarzyszyły burze i silny wiatr. Zresztą zanikające wyładowania możliwe są w nocy w niemal całym kraju. Na ogół od 8 do 11 stopni cieplej, na południowym wschodzie tam 13.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Reklama.
8: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
9: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. zadzwoń 502 934 304, 726 768 584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304, 726 768 584.
10: Magia teatru na Starym Rynku już 19 czerwca. Zapraszamy na prezentację 9 teatrów ulicznych. Widowiska pełne emocji, efektów specjalnych. Będzie tajemniczo i bajkowo. Rozpoczynamy o godzinie 15. W świat starej zagrody i dawnej remizy strażackiej przeniesie nas Teatr Wagabunda. Na Starym Rynku wystąpią teatry z całej Polski. Punktem kulminacyjnym będzie wieczorny spektakl Siewca z elementami fire show. Bądźcie z nami 19 czerwca na Starym Rynku. Szczegóły na teatrwloclawek.pl.
11: Po reklamie.

0: Sobota to podsumowujemy sobie tydzień. Anwil Włocławek ogłosił nowego trenera. Kto poprowadzi Rottweilerów? O tym więcej za moment.
1: Reklama. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10 54 413 70 10 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
3: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg kryoterapii w prezencie. Zapraszamy.
1: Po reklamie.

0: tym tygodniu Anwil Włocławek ogłosił nowego trenera. Nowym szkoleniowcem Rottweilerów będzie Vedran Bosnić, czyli były selekcjoner reprezentacji Bośni i Hercegowiny, a także reprezentacji Szwecji, no i świeżo upieczony wicemistrz Węgier z doświadczeniem w playoffach. Vedran Bosnić to Bośniak, a prowadził kluby m.in. w Szwajcarii, Szwecji, Belgii czy właśnie na Węgrzech.
1: Reklama. W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z OWE Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. NPWiK Spółka z OWE Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
2: Po reklamie.

0: Sobota na najlepszej fali w regionie. Kochani, mówiłem już o Anwilu Włocławek, o nowym trenerze, ale to nie jedyny nowy element, jaki będzie towarzyszyć włocławskiej koszykówce. W hali mistrzów po latach rozpoczęła się wymiana parkietu. Roboty już trwają i jeszcze oczywiście przed sezonem wszystko ma być genialnie, idealnie, cudownie. Miejmy tylko nadzieję, że ten parkiet to przyniesie bardzo dużo szczęścia Rottweilerom.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
4: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
5: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
4: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach. Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
6: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
4: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
6: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
4: A co z jedzeniem?
6: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
4: Dzieci nie będą się nudzić?
6: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
1: Po reklamie.
7: Radio Włocławek.
1: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Lekarka z zarzutami. Wrócimy do makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem. Potem dementi w sprawie rozejmu USA i Iranu. I o wakacyjnych wyborach Polaków. Wywolimy za granicę. Marcin Krzemiński, patomorfolożka Magdalena H. z zarzutami w sprawie zakopanych 32 płodów w Lutoryżu pod Rzeszowem. Chodzi o zbezczeszczenie zwłok i nielegalne składowanie odpadów medycznych.
2: Podejrzana nie oświadczyła się co do faktu, czy przyznaje się, czy się nie przyznaje do zarzucanej jej czynów. Natomiast złożyła wyjaśnienia. Mogę przekazać, że z treści złożonych wyjaśnień wynika, iż podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
1: Mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski. Wniosek o tymczasowy areszt trafił już do sądu w Rzeszowie. Decyzja ma zapaść jeszcze dziś. Kobiecie grozi do 12 lat więzienia, a na działce w Lutoryżu, której Magdalena H. była wcześniej właścicielką, pracują nadal służby. Jest pierwsze dementi w sprawie zapowiedzi rychłego porozumienia USA-Iran. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu zaprzeczył, jakoby podpisanie tzw. memorandum z Islamabadu miało odbyć się w niedzielę. Powiedział, że wprawdzie nie można wykluczyć, że dojdzie do tego w najbliższych dniach, no ale w kwestii podawania jakichkolwiek dat trzeba zachować ostrożność ze względu na to, jak ujął wahania drugiej strony. Kilka godzin wcześniej premier Pakistanu powiedział, że podpisanie porozumienia między USA i Iranem nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych 24 godzin. Sport. Szymon Marciniak będzie głównym arbitrem meczu piłkarskich Mistrzostw Świata Argentyna-Algieria. Spotkanie grupy J odbędzie się w Kansas City w środę o 3 nad ranem czasu polskiego. Latamy za granicę coraz więcej i nie inaczej będzie w tegoroczne wakacje. Internetowe biura podróży notują ponad 2-krotny wzrost liczby klientów w porównaniu z zeszłym rokiem, mówi Mateusz Dul, ekspert eSky.pl.
3: Zagraniczne wyjazdy potrafią być tańsze niż Bałtyk, Mazury czy Góry. Gwarantują przede wszystkim większą przewidywalność pogody.
1: Poza tym lot bywa krótszy niż wielogodzinna jazda przez całą Polskę.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W nocy chłodno, na ogół od 8 do 11 stopni, cieplej na południowym wschodzie, tam 13. Dużo chmur, może padać deszcz, możliwe też burze, zwłaszcza na północy kraju.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Ogłoszenie płatne.
8: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Kozi Róg Leśny w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
7: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
9: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też? Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
7: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Co robisz?
2: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
1: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
2: Serio? A co z serwisem?
1: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
2: Brzmi dobrze.
1: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
2: To mnie przekonałeś.
1: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Włocławek, Park Handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
4: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
3: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
4: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
3: No co, chodzimy do gry?
4: Pewnie. Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
0: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, Twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
0: Po reklamie.
2: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Burze możliwe w niemal całym kraju, są alerty pierwszego stopnia. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, mówi premier. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła przez Warszawę. Marcin Krzemiński. Uwaga na burzę. Alerty pierwszego stopnia wciąż obowiązują w 11 województwach. Chodzi o Dolny Śląsk, Kujawy, Mazowsze, Podlasie, Pomorze, Warmię, Mazury, Pomorze Zachodnie, Lubuskie, Łódzkie oraz część Opolszczyzny. Wyładowaniom mogą towarzyszyć ulewy i grad. Dodam, że po północy i jutro przez cały dzień też możliwe ulewy i burze. Na północy województwa zachodniopomorskiego oraz na północnym wschodzie Pomorza tam też alerty pierwszego stopnia. Do poniedziałku włącznie maksymalna cena benzyny 95 to 6 zł 4 grosze, na oleju napędowego 6,40. Tak wynika z rozporządzenia ministra energii. Tymczasem rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, poinformował premier Donald Tusk. Jak ocenił, są niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego.
2: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz latem.
1: Pakiet ceny paliwa niżej rząd wprowadził pod koniec marca. Ma na celu ochronę konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego właśnie z wojną na Bliskim Wschodzie. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami stolicy. Uczestnicy domagali się równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w debacie publicznej.
3: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica.
4: Dokładnie.
3: Ludzie machają, uśmiechają się.
5: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci. Moim zdaniem to już idzie na lepsze.
1: Marsz się zakończył, ale zabawa trwa w miasteczku Równości przy Pałacu Kultury i Nauki. Do 21:00 będą się tam odbywały występy artystyczne. Na koniec jeszcze sport. Rozkręca nam się mundial. Dziś o 21:00 Katar zmierzy się ze Szwajcarią, o północy mecz Brazylia-Maroko, o 3:00 nad ranem polskiego czasu Haiti-Szkocja, a o 6:00 rano Australia-Turcja.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro nadal przewaga chmur, deszczowo, miejscami burze i silny wiatr, lokalnie grad. Maksymalnie 13-14 stopni na Podlasiu, 17 w centrum, 19 miejscami na południu kraju.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Reklama.
9: W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
8: Po reklamie.

0: po polsku. Reklama.
1: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia Kowalstwo Artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
3: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584
1: po reklamie.
2: Radio Wrocław
1: po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Atak pacjenta i zniszczenie na SOR-ze w Szczecinie, od tego zaczniemy. Potem wrócimy do sprawy płodów zakopanych na działce pod Rzeszowem i zajrzymy na tory Formuły 1. Marcin Krzamiński, pacjent szpitalnego oddziału ratunkowego w Szczecinie, zaatakował ratownika i doprowadził do znacznych zniszczeń infrastruktury i wyposażenia oddziału. Konieczna była ewakuacja blisko 40 pacjentów placówki na Unii Lubelskiej. To zdarzenie z wczoraj wieczora. 75-latka przywiozła karetka pogotowia krótko przed incydentem. Mężczyznę uszkodził m.in. analizator do pomiaru parametrów krytycznych, jedno z kluczowych urządzeń wykorzystywanych w codziennej pracy SOR-u. Na miejsce wezwano policję i ochronę szpitala. Trwa postępowanie wyjaśniające, wciąż trwa też szacowanie strat. Zarzut zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów medycznych usłyszała patomorfolożka z Rzeszowa. Kobieta jest podejrzana o zakopanie przynajmniej 32 ludzkich płodów na posesji w Lutoryżu. Marcin Starzec.
2: 57-latka przyznała podczas przesłuchania, że sama przewoziła i zakopała szczątki płodów oraz tysiące próbek medycznych we własnym ogrodzie. Usłyszała zarzuty, za które grozi jej do 12 lat więzienia, ale jak powiedział mi prokurator Krzysztof Ciechanowski, podejrzana nie oświadczyła, czy przyznaje się do stawianych jej zarzutów.
3: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Również oświadczyła, iż wskaże, czy przyznaje się bądź nie do zarzucanych jej czynów po ustanowieniu sobie obrońcy z wyboru.
1: A przed chwilą właśnie dotarła informacja, że sąd zastosował wobec kobiety 3-miesięczny areszt na wniosek prokuratury, zresztą do 10 września. Przenosimy się za granicę. Szwajcaria podejmie jutro decyzję w sprawie ograniczenia liczby ludności do 10 milionów w referendum. Zwolennicy tej inicjatywy uważają, że imigracja do Szwajcarii jest zbyt wysoka. Brytyjczyk George Russell z Mercedesa wygrał kwalifikację przed niedzielną Grand Prix Barcelony Katalonii, 7. rundą Mistrzostw Świata Formuły 1. Z drugiego pola wystartuje jego rodak z teamu Ferrari, Lewis Hamilton, a z trzeciego lider klasyfikacji generalnej Włochy Kimi Antonelli, tak jak Russell z Mercedesa.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Maksymalnie 13-14 stopni na północnym wschodzie jutro, 17 w centrum, 19 miejscami na południu kraju. Dużo chmur, choć od czasu do czasu może się pojawiać słońce, ale będzie też padał deszcz, miejscami burze i silny wiatr, lokalnie grad.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: po polsku na 101 i 4 FM.
1: Dyskoteka gra. Dyskoteka gra. Dyskoteka gra.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kamil Majchrzak w finale turnieju w Holandii. 3-miesięczny areszt dla patomorfolożki Magdaleny H. Będziemy też na urodzinach króla Karola III. Marcin Krzemiński, najpierw doskonałe wieści z Holandii. Kamil Majchrzak w finale turnieju w Sertogenbos. To po tym, jak pokonał Rosjanina Daniła Miedwiediewa 7-6, 6-1. Przeciwnikiem Majchrzaka w jego pierwszym w karierze starciu o tytuł imprezy cyklu ATP będzie turniejowa dwójka, Australijczyk Alex de Minaur. Start jutrzejszego meczu o 14.30. Patomorfolożka Magdalena H. następne 3 miesiące spędzi w areszcie. Sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec 57-latki. To efekt makabrycznego odkrycia 32 ludzkich płodów na terenie byłej posesji kobiety w Lutoryżu pod Rzeszowem. Marcin Starzec.
2: Sąd w całości uwzględnił wniosek prokuratury, mówi prokurator Wojciech Przybyła.
3: Argumentacją był fakt możliwości mataczenia w przedmiotowym postępowaniu i wpływania na zeznania ewentualnie przesłuchiwanych na dalszym etapie świadków oraz obawa wymierzenia surowej kary.
2: Służby do tej pory wydobyły z ziemi szczątki 32 ludzkich płodów. Kobieta podczas przesłuchania przyznała, że sama zakopała płody i tysiące próbek medycznych w ogrodzie. Usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów. Grozi jej do 12 lat więzienia.
1: Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że już jutro dojdzie do podpisania porozumienia z Iranem. Zaznaczył, że porozumienie natychmiast otworzy cieśninę Ormus. Dodał we wpisie na swoim portalu Truth Social, że Iran nie otrzyma od USA żadnych pieniędzy. Na porozumienie doprowadzi do zniszczenia zapasów wzbogaconego uranu. Skomplikowana musztra paradna, przejazd pary prezydenckiej w wiktoriańskiej karecie oraz przelot samolotów nad pałacem Buckingham. To wszystko złożyło się na oficjalne obchody urodzin króla Karola III. Uroczystości w centralnym Londynie obserwowały tysiące ludzi. Król Karol ma 77 lat. W rzeczywistości obchodził urodziny 14 listopada, ale według tradycji sięgającej połowy XVIII wieku w królestwie panuje jednak zwyczaj, by rocznicę urodzin monarchów obchodzić w czerwcu, gdy brytyjska pogoda sprzyja świętowaniu na zewnątrz.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Niedziela z przewagą chmur, deszczowo, miejscami burze i silny wiatr, lokalnie grad. Maksymalnie 13-14 stopni na północnym wschodzie, 19 miejscami na południu.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
8: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
7: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
0: Po reklamie. Tak, gramy tylko my. We Włocławku po polsku.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest filtryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
0: Po reklamie.
2: Radio Wrocław.
0: Po polsku.